0: SK Szczecinek.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: SK Szczecinek.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
1: Magda Dorożalska, poniedziałkowy poranek zaczynamy przy około 15 stopniach z zachmurzeniem i możliwością niewielkiego deszczu. Na Mickiewicza i Kościuszki o tej porze minimalny ruch. Jeśli wychodzicie z domu, warto mieć przy sobie lekką kurtkę i koniecznie parasol.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
2: Punktualnie godzina 6, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Rośnie bilans ofiar wypadku promu u wybrzeży Cypru. Zginęło co najmniej 8 osób, 17 wciąż jest poszukiwanych. W niedzielę prom pasażerski przewrócił się i zatonął krótko po wypłynięciu z portu.
3: Kamizelki ratunkowe tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
2: Mówił jeden z pasażerów po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Polskie MSZ zapewniło, że na pokładzie nie było obywateli naszego kraju. Zatrzymano kapitana statku i 7 członków załogi. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury i prawdopodobnie usłyszy zarzuty 26-latek, który w piątek w małopolskim Zadrożu potrącił 15-letniego chłopca i uciekł, jest już w rękach policji, mówi Agnieszka Stefaniak z komendy w Olkuszu.
4: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności.
2: Potrącony chłopiec jest w szpitalu, jego stan jest ciężki. Teleskop Nancy Grace Roman został wczoraj wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
5: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
2: Misją teleskopu jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym, a ta potrwa 5 lat.
6: SK Szczecinek News.
1: Magda Dorożalska. 20 pomysłów mieszkańców Szczecinka powalczy o głosy w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Na liście zakwalifikowanych pomysłów znalazły się m.in. nowe urządzenia sportowe, defibrylatory miejskie, a także festiwale i wydarzenia kulturalne.
7: Jest cała strona dedykowana budżetowi obywatelskim. Tam są wszelkie informacje, opis dokładnie tych projektów zgłoszonych, tych, które już zostały zrealizowane, zasady głosowania. To jest strona budżet obywatelski Szczecinka.
1: Mówił Rajmund Wełnic z Biura Prasowego Ratusza. Przypomnijmy, głosowanie rusza 8 września.
8: Jankes, Kama i Wiktor
9: w Radiu SK.
10: No i dzień dobry, po godzinie 6, jak to mawiają starzy Indianie, święta, święta i po wakacjach.
11: To ja jestem Indianin, patrz, jaki mam głosik fajny, posłuchajcie.
10: To jest najstarszy Indianin w wiosce.
11: Słuchajcie, jeszcze jeden dzień wakacji, spokojnie, spokojnie.
10: Wyciskamy go jak cytrynę do porannej herbatki. Chyba, że ktoś lubi cytrynę do kawy, to też można. No.
11: Tak, wszystko można. Dajcie znać, w jakim trybie jesteście, czy wakacyjnym, czy może pracowym.
12: Hity na czasie, Radio SK.
10: 664-402-302 i hopsa do Messengera. Też można, tam jest głośniczek, mikrofonik.
11: Jak twoje wakacje?
10: No nie tak zdarte jak twoje.

0: Ostatni dzień wakacji dzisiaj. Dzień dobry, 8 minut po godzinie 6, czyli Janki, czyli Wiktor i Bogaj.
1: Dzień dobry, witamy, witamy wszystkich. 31 dzień sierpnia. No właśnie, ostatni dzień wakacji.
0: Daj nosek na chwilę, weź to zbliż do radia nosek.
2: Dziś powietrze pachnie jak ostatni dzień wakacji.
1: Deszcz na betonie, tak, to kochani Miguel Filipek, fantastyczny oczywiście. On chyba w trybie takim wakacyjny bardziej. Tak, on popracował trochę na festiwalach.
0: W ogóle ostatnio o nim się nie mówi, nie pisze, ja nie wiem, czy on w ogóle...
1: No wakacyjny. Co?
3: To nie czytasz.
1: Tryb wakacyjny, no i mamy to oczywiście, no.
0: W jakim trybie wy jesteście w tym ostatnim dniu i ostatnim tygodniu, który łączy wakacje z już normalnym trybem pracy? Halo, dzień dobry.
4: No halo, halo, Eska. No ja właśnie pierwszy dzień po urlopie do pracy, także oby jakoś to było, oby do 14. Pozdrawiam wszystkich wracających dzisiaj do pracy.
1: Ale słuchaczka brzmiała tak na pół trochę. Trochę wakacyjnie, trochę już pracowo.
0: Bo tak się da. Można być w rozkroku. Jedną nogę mieć na wakacjach, a drugą już w pracy.
1: Czyli w bikini pójść do pracy od góry, a na dole taka spódnica pracowa.
0: 664, 402, 302. Messengery też działają. W jakim trybie wy jesteście? Jeszcze wakajki czy już praca?
3: Radio SK. Opcja bikini brzmiała fajnie.
5: O kolega, no tak, no, ale...
3: Wojek!

0: To Karia, 14 minut po 6. Słuchajcie, pytamy, w jakim trybie działacie. Czy wakacje, czy pracowy tryb, czy jaki? Ojciec mój napisał do mnie.
1: O,
0: dostałem wiadomość od własnego taty.
2: Chcecie się poznać?
3: O, i co tam mu tatuś napisał?
0: Ja jestem w trybie ZUS od samego rana, czekam na przelew.
1: Dobrze. W trybie pracującym, bo się tu nie
0: właśnie.
3: Czyli tatuś już na E?
0: Jest. Emerytura!
3: Dokładnie. Temperatura, emerytura i pani Jadzia. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
3: A ty w jakim trybie?
1: No mówię, że pracującym, bo dzisiaj poniedziałek.
0: Jadzia żadnych artykułów z gazet się nie boi, więc proszę bardzo, mamy pierwszy. Po weekendzie okazuje się, że Ania Lewandowska nie próżnuje i w Chicago najpierw zaczęła biegać ze swoim nowym kolegą, ultramaratończykiem Jurandem Czabańskim, który też mieszka w Chicago. A teraz razem z nim otwierają nieformalny klub biegaczy, do których będą zapraszać wszystkich chętnych. O, proszę bardzo, poznała nowego kolegę i ma z tym nowym kolegą teraz sportowe zajęcia.
3: No ja dziś mi to uciekło. To ciekawe, no.
1: Mogą zmieniać się miasta, kraje, kontynenty, ale Ania się nie zmienia.
3: No dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Słowo klucz, małpka.
0: Aha.
3: Nie taka małpka, znaczy ta małpka właśnie, nie te małpki. Małpka okradła posłankę lewicy, panią Dorotę, która w czasie podróży poślubnej wylądowała na Bali. No i tam rzeczywiście chodzi się, tutaj małpki latają. No i ta małpka, którą spotkali, zabrała, ukradła telefon. Pani posłance i uciekła. No tak naprawdę, no tak to wyszło. Jest afera, jest naprawdę głośno.
1: Małpki to codzienny problem miliona Polaków.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: No cóż, no dziękujemy, no.
0: Jest takie przysłowie nawet, no, że spragnionemu małpka na myśli.

0: Benson Boone, no chyba o nas, Beautiful Things, 25 po 6.
1: Chyba, bez chyba. No dobrze, pytamy was w jakim trybie, w trybie radiowym, pytamy was o wasze tryby, czy wakacyjne, czy pracowe?
2: Ja już jestem jednym krokiem na wakacjach, odliczam 5 dni i w niedzielę wyjeżdżam do Chorwacji na 2 tygodnie. Pozdrawiam miłego dzionka.
0: A i oszukała system.

0: Reklama.
1: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w Złocieńcu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Złocieniec, ulica Kresowiaków 52. Promocja trwa do czwartku 3 września.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: I po reklamie.
5: O 6.30 około 15 stopni, pochmurno i możliwe przelotne deszcze. Na Wyszyńskiego i Warcisława IV nadal niewielki ruch, więc przez miasto przejedziecie bez większych problemów. Na poranny spacer lepiej wybierzcie krótszą trasę i poczekajcie na poprawę pogody.
6: Jest 6.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Znów niespokojnie w rejonie cieśniny Ormus. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet. Teheran w odwecie wystrzelił pociski w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. To pierwsza wymiana ciosów od blisko miesiąca. Islandia na razie nie wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum 52,8% głosujących opowiedziało się przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą. Dziś ostatni dzień tańszego paliwa, jutro kończy się program CPN. Analitycy spodziewają się podwyżek nawet do 90 groszy na litrze.
7: Janki, słyszałeś? Tankujemy dzisiaj do pełna.
8: Okej.
7: Weź wiaderko jeszcze.
9: SK Sport News.
6: Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze z pierwszą porażką w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy, Niemcami 94-96. Kolejne spotkanie, które może zapewnić awans na Mistrzostwa Świata w listopadzie w Gliwicach. Polacy zagrają z Chorwacją. Kamil Majchrzak przełamał serię 4 porażek z rzędu. Polski tenisista udanie rozpoczął wielkoszlemowy US Open. W pierwszej rundzie pokonał Hamanda Medejowicza w każdym z 3 setów 6-3.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
9: Radio SK.
10: Tryb wakacyjny czy pracowy? Dajcie znać. Halo?
11: Dzień dobry.
12: Siemanko SK. Przy poniedziałku zdecydowanie jest to tryb awaryjny. Zmniejszona moc i zmniejszone obroty. Pozdrawiam.
11: Błąd 414. Error, error, error.
10: Twardy reset zróbmy. Jeszcze nie mówiliśmy, jak tam wczoraj derby w Zielonej Górze?
11: Dla Zielonej Góry.
10: Naprawdę?
11: No, oczywiście.
10: Ale jak przerwali ten bieg, jak jechaliśmy na 5-1 i później wygraliście 4-2, no i co to na to?
11: Sędzia zawsze musi być po jakiejś stronie, a wczoraj był po stronie Zielonej Góry. No.
10: No dobra, słuchajcie, pozdrowienia przy okazji dla wszystkich fanów czarnego sportu. Działo się w weekend żużlowo-sportowo i na Narodowym, Puchar Świata, trzecie miejsce dla nas.
11: O, Jankes tak kibicował, że zdarł gardło, był tak. W trybie kibic.
10: Ja jestem cały czas w tym trybie.
11: A wy w jakim trybie?

0: Zalia, jak te wakacje tegoroczne. Kochaj mnie, mówią i żegnają się z nami. 37 minut po 6 rano.
1: Dajcie znać, w jakim trybie jesteście, czy wakacyjnym, czy pracowym. Przeglądamy prasę, co tu się dzieje, czytamy w internetach, jak tam sytuacja.
0: No, Krzysztof Stanowski jest od tego weekendu w trybie pieszym.
1: Ten Krzysztof Stanowski z kanału...
0: Tak. Z tego Zero? Kanału. Ewentualnie w trybie rowerowym jest teraz.
1: A co tam się stało ciekawego?
0: Stracił prawko na 3 miesiące w terenie zabudowanym. Uwaga, 110 km na godzinę.
1: No to nieładne. No. Nie wolno, nie wolno, niebezpieczne.
0: Niektórzy mówią, że jest nagranie z tego wydarzenia.
2: Tak. Szybko, gdyż lubię zapierdalać.
0: Niektórzy mówią, że to nie jest z tego wydarzenia.
1: Chyba nie, ale no to nieładnie. O ile przekroczył? O, 60 km?
0: Tak, i to już się załapał na ten limit, ten taki najwyższy, więc 3000 zł mandatu, 13 punktów karnych i uwaga, jeszcze raz przypominam, zabrali mu prawko na 3 najbliższe miesiące.
1: To teraz pytanie, co pan Krzysztof będzie teraz prowadził?
0: No chyba jedynie kanał na YouTubie.
3: Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: I po reklamie.

0: 6:48, idealna pora na urodzinki. Happy birthday to you. Bo właśnie tak była, tam brzmisz dzisiaj, prawda? Dzień dobry.
1: Tak, witam was wszystkich serdecznie, ja tak brzmię, to prawda.
0: Są różne wersje do wyboru. Albo wersja optymistyczna. Mam taki głos, bo świętuję swoje urodziny i wczoraj była taka gruba impreza, że się darliśmy.
2: Wybierz to.
0: Jest jeszcze druga wersja.
1: Tak.
0: Po prostu zachorowałam na koniec wakacji.
1: Nie, tego się trzymajmy, tej pierwszej.
0: Skoro kobiet się o wiek nie pyta, to złammy te zasady.
1: Ale...
0: Beata, ty jesteś bliżej osiemnastki, czy bliżej już tej drugiej osiemnastki?
1: Kończę dzisiaj 52 lata i nigdy tego nie ukrywam.
0: Piękny wiek! I na informacje o 52 urodzinach...
3: Żeby czymś tutaj, wiecie, no, po szampana poleciałem, no, bezalkoholowego.
2: Będzie wspólne tematy.
3: Nigdzie nie było, naprawdę, okej, okay, ale już jest, już polewam. Dobrze? Gotowy jesteś?
1: Super! Ja też.
3: O Jezu, to taki właśnie, ojej!
0: Tak, jesteśmy w trybie zdartym.
3: No dobrze, okej, okay, to ja, tak jak żużlowca, bo generalni sportowcy na podium, polewam!
0: Tak jest. Beatka, słyszałaś?
1: Tak, słyszałam.
3: Jejku, to jest naprawdę niesamowity, wspaniały głos.
0: To może zamiast szampana ty powinieneś, Beacie, gardło polać mlekiem od kawy, bo mleko ma takie właściwości, wiesz, nawilżające.
3: Czy byś tam psiknąć ewentualnie. Powiedz nam w tym trybie, że nas kochasz. To naprawdę brzmi cudownie.
1: Jezu, uwielbiam was, kocham was.
3: O, Jezu.
1: Słuchajcie.
2: Ale bardziej Jankesa czy Wiktora?
3: Wszystkich.
1: Wszystkich, ale Jankes przebija wszystkich.
3: Oj, przestań, ale naprawdę niesamowite. To jest coś wspaniałego. Budzisz się koło takiej kobiety i ona do ciebie... No, powiedz.
1: Nie, właśnie mąż jest w szoku.
0: To jeszcze raz od nas, uwaga.
3: Wszystkiego najlepszego!
0: A, i urodzinową stówkę przelewamy na konto.
3: Oczywiście.
0: Oczywiście, panie kierowniczku.

0: Za chwilę godzina 7. Pokaj podpowiada mi nowy tekst do tego kawałka. Pędzę, bimber w łazience. Takie rzeczy ma w głowie.
1: Proszę Państwa,
2: ale sylaby się zgadzały.
1: Do godziny 7. Ja muszę pójść na kawę.
0: To newsy za chwilę, ważna sprawa. Kto chce się dowiedzieć, co się dzieje, niech zostanie. Na przykład pół godziny temu dowiedzieliśmy się, że Islandia, słuchaj, w ramach referendum,
1: tak,
0: ludzie zdecydowali, że nie będą wracać do Unii Europejskiej, nie podłączą się pod tą imprezę.
1: Okej, okay, i tak, za chwilę szczegóły, tak?
2: A kto o tym zdecydował?
0: No jak to kto? No, lud przez ukreskowane. Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK. Nie, czekaj, przez niekreskowane.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma 2 substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Kaufland jest fresh!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany, kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
6: Na termometrach około 14 stopni, a niebo pozostanie zachmurzone i może zacząć padać. Ruch zaczyna się zwiększać na Ordona Jana Pawła II, więc poranny przejazd może potrwać nieco dłużej. Jeśli macie dziś sprawy do załatwienia, to dobry moment, żeby ruszyć właśnie w miasto.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
21: Minęła siódma, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Barbara Nawacka chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Zdaniem minister edukacji argumenty prezydenta Karola Nawrockiego są zbieżne z tym, czego chciały firmy zajmujące się sprzedażą dzienników elektronicznych. Informacje na ten temat zbiera Mateusz Gołębiewski.
22: Minister edukacji Barbara Nawacka chce, by służby sprawdziły, czy w trakcie pracy nad ustawą już w Pałacu Prezydenckim nie doszło do niedozwolonych działań lobbingowych. Wcześniej Nowacka nie gryzła się w język w sprawie weta.
23: Zła decyzja, głupia decyzja, uderzają w portfele rodziców.
22: Państwowy dziennik miał być bezpłatny dla szkół i rodziców, a jego pilotaż miał ruszyć w przyszłym roku.
21: Zakłócenia GPS uderzają w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin. Blisko 4000 biegaczy wzięło udział w Poland Business Run w Warszawie. Wśród startujących nie brakowało debiutantów, którzy z kolei mogli liczyć na intensywny doping kibiców.
24: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie, ja bym się stresował.
25: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
24: Pani elegancko ubrana, chyba nie na bieg, prawda?
26: Kibicować.
24: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski? Czy...
26: Z pracy od męża.
21: Usłyszał reporterski Mateusz Chłystun. Najważniejsze dla biegaczy był jednak nie czas, ale cel imprezy. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla niepełnosprawnych.
27: SK Szczecinek News.
28: Magda Dorożalska. Starostwo powiatowe w Szczecinku ma nowy samochód hybrydowy. Urząd kupił nowoczesny pojazd za blisko 180 tysięcy złotych.
29: Będzie służył przede wszystkim Wydziałowi Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziałowi Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
28: Mówił Piotr Rozmus, rzecznik Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Auto zastąpi wysłużony ponad 20-letni pojazd, który do tej pory był wykorzystywany przez starostwo. Nowy samochód udało się kupić przede wszystkim dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, które pokryły większość kosztów tej inwestycji.
30: Jankes, Gama
31: i Wiktor.
30: W Radiu SK.
0: No i mamy go. Ostatni dzień wakacji, 31 dzień sierpnia, poniedziałek.
1: Dzień dobry, witamy. Oczywiście korzystajcie z tego, co mamy oczywiście w kalendarzu. No właśnie, w jakim trybie jesteście? Czy wakacyjnym, czy pracowym?
0: Bo my w trybie finansowym. Za chwilę 5 słów, 5 stów. Zagramy w skojarzenia. Tylko potrzebujemy waszych numerów telefonów.
1: Zgłoście się oczywiście na Messengerze. Pochwalcie się jakąś fajną fotką wakacyjną. Wybierzemy tę najfajniejszą według nas. No i do tej osoby zadzwonimy.
0: Gramy już za chwilę. Messenger, numer telefonu i coś wakacyjnego.
1: A ty masz jakąś fajną fotkę z wakacji?
0: Mam.
1: Teraz ci pokażę.
0: Takie poza anteną.
1: A poza anteną tylko, tak? Na antenie już nie.

0: Mamy go. W końcu się zgadza tytuł z tym, co jest w kalendarzu. Tak śpiewał, że ostatni dzień lata i cyk, ostatni dzień wakacji dzisiaj.
1: Zgadza się. 31 dzień sierpnia. No i zabieramy się za 5 słów. Jak sobie życzycie, oczywiście.
0: Kasa do wzięcia.
2: 5 słów.
1: No dobra, okej. Zabieramy się za Kasiorę na antenie Radia SK. Za chwilę wybór albo ty, albo ja. Halo, halo, dzień dobry, witamy, tu SK.
3: Dzień dobry, witam.
1: Ach, ale żyleta.
0: Razem z nami Bartek, rozwoziciel jedzenia, cateringowiec. Witamy. Jesteś aktualnie pomiędzy jednym, drugim mieszkaniem? Trzymasz torbę w ręku?
3: Nie.
0: Ale jesteś w trakcie roboty?
3: Nie, ja w trakcie. W sensie przed pracą, jakby mamy tak do firm, jakby rozwozimy. Tak.
0: Oki, pan kanapka, czyli znaczy się. No.
1: Idealnie, wspaniale, możesz dzień rozpocząć, ostatni dzień lata z 5 stówkami. No zobaczymy, koło wybierzesz najpierw. Koło wybierasz, z kim będziesz grało 5 stów? Z Wiktorem czy ze mną?
3: Z Wiktorem.
1: Bardzo dobrze, to jest słuszna koncepcja. Niech się denerwuje, chłopak.
0: Dobra, słuchajcie, to ja wychodzę ze studia, a wy się poznajcie, no i róbcie te skojarzenia.
1: Powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz, znaczy już wiemy, tak? Okej, jakieś twoje zainteresowania?
3: Kurde, no to jakieś tam są, powiedzmy, samochody, dajmy na to.
1: Okej, masz żonę, dzieci?
3: Dziewczynę, bez dziewczyny.
1: Okej. Na co lubisz robić w wolnej chwili?
3: Jeździć samochodami i spędzać czas z dziewczyną.
4: Dobra. Połączył to.
1: No dobra, okej. To na razie tyle wystarczy. Słuchaj, zabieramy się za 5 słówek. Szybkie twoje skojarzenia. I jednym słowem musisz skojarzyć to, o czym ja powiem. I zobaczymy później, jak to pójdzie w stronę Wiktora, jak Wiktor skojarzy słowa, które już teraz się pojawią. Dobra?
3: Dobra.
1: Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, tym więcej kasiory dla was. No dobra, lecimy. Coś w twojej branży na dzień dobry. Catering.
3: Jedzenie, kanapka.
1: Jedno słowo musisz wybrać.
3: To kanapka.
1: Catering, kanapka. Dobra, lecimy dalej. Rower.
3: Łańcuch.
1: Zapisujemy. Łańcuch. Książka.
3: Słowa.
1: Słowa, okej. Zaliczone oczywiście. Panele.
3: Fotowoltaiczne.
1: Czyli fotowoltaika, dobra, okej. I jeszcze flaming.
3: Różowy.
1: Dobra, no to mamy to oczywiście. Catering, rower, książka, panel, flaming. Poznaliśmy twoje skojarzenia. Teraz krótka przerwa, 2 numery. Za chwilę wpadnie do studia Wiktor. No i będziemy, kombinować tak, byście zgarnęli jak najwięcej kasy. Będziesz z nami za chwilę?
3: Będę, oczywiście.
1: Wy też zostańcie. 5

0: Jesteśmy ready. 18 minut po godzinie 7.
1: Mój umysł jest ready.
0: No dobrze, wrócił do studia Wiktor.
2: Jestem.
0: Jest z nami też halo, ba.
2: Bartula.
3: Jestem. Halo.
0: Dobrze, jest
2: Bartolomeo. Oczywiście.
0: No dobra, okej. Poznaliśmy twoje słowa, no teraz musimy do nich wracać, bo jest Wiktor, więc nie można. Mhm. Im więcej tych samych skojarzeń do słów, które za chwilę Wiktor pozna, no to tym więcej kasiory.
2: No maksymalnie 500, minimalnie 0. Takie są realia.
3: Rozumiem.
2: Chciałbym, trzymam kciuki sam za siebie, Bartek, wiesz?
0: Bartek, możesz delikatnie podpowiadać, ale wszystko z głową. Ja poznałem w imieniu Wiktora ciebie bardziej troszkę. Twoje zainteresowania to motoryzacja i ma wspaniałą dziewczynę. Samochody, te sprawy.
2: To jak u mnie, ja też kocham samochody, też mam wspaniałą dziewczynę.
0: Wszystko się zgadza, grajmy. No to na pewno będzie 500.
2: Dajcie pierwszy wyraz, zróbmy to.
0: Proszę bardzo, gotowy jesteś?
2: Mhm.
0: Catering.
2: O, czyli twoje zainteresowania, bo ty jesteś rozwozicielem jedzenia.
4: Co za przypadek.
0: Branża Bartka, rzeczywiście.
2: A skoro catering i skoro pamiętam, jak nazwałem cię parę minut temu panem kanapką.
0: Mhm. No to co mógł powiedzieć?
2: Stawiam na kanapkę.
0: Dobrze. No dobra. Nie wiem, czy on przypadkiem nie słuchał tego radia, jak wyszedł. No dobra, okej.
2: Dawajcie drugie.
0: Rower. Twoje skojarzenie, Wiktorku, no z rowerem.
2: Tu robi się troszkę trudniej.
0: Rower. No rower to fajna sprawa.
2: Czy to jest, zadam pytanie z odpowiedzią tak lub nie, czy to jest jakaś część roweru?
0: Bartek, no, możesz odpowiadać. Tak.
2: Tak, to jest część roweru? Tak. Czy to jest niegrzeczne skojarzenie, czy raczej grzeczne?
3: Grzeczne. Raczej nie jest to niegrzeczne.
0: A co ma rower? Co on wymyślił?
2: Jest takie jedno.
0: Siodełko?
2: Tak, trochę niżej. Kurczę, nie.
0: Dawaj!
2: Jak rower...
0: No?
2: Siodełko.
0: Siodełko. Nie?
2: No to co to było?
0: Niżej niż siodełko. Czyli co?
2: Co?
0: No łańcuch.
3: Łańcuch.
0: Takie niegrzeczne skojarzenie.
2: Łańcuch jest zaraz obok niegrzecznego skojarzenia.
0: Lećmy dalej, uwaga. Książka. Wiktorku.
2: No dobrze, no daj pomyśleć
0: jesteś
2: człowiekowi.
0: Tam?
2: No jestem.
0: W Wiktorku, szybko, to jest... Bartek szybko kojarzył. To na tym polega ta akcja, to jest szybkie skojarzenie do wyrazu, które się pojawia.
3: Szybkie skojarzenie, dokładnie.
2: Czy to jest coś, z czego książka się składa?
3: Tak.
4: I tyle.
3: W pewnym sensie tak.
2: Raczej obszerne, czy raczej pojedyncze?
0: Gdzie mi tam grzebie?
3: Obszerne.
0: No właśnie, masz teraz za swoje.
2: Rozdział.
4: Kurka.
0: Słowa.
2: Słowa. No dobra. Trzecie.
0: Dobra, trzecie to było. Teraz czwarte. Panele.
3: To będzie trudne.
4: Ty jesteś w temacie teraz.
2: Mam dwie możliwe odpowiedzi.
0: No.
2: Więc mam pytanie, które zredukuje moją odpowiedź do jednego.
4: Ale takie...
2: Czy to jest coś, po czym się chodzi?
3: No nie, właśnie, nie.
2: No to jeżeli nie, to w takim razie fotowoltaika.
0: Dobrze.
4: Jest!
0: I ostatnie słowo, czas się kończy. Flaming. Flaming. Kojarzysz?
2: Kojarzę, ptaszek taki.
0: Ptaszek,
2: albo
0: wakacje.
2: Taki pisarz, co napisał Jamesa Bonda.
0: Dokładnie. Lecimy?
2: No to jak flaming
0: się kojarzy, no.
2: To ja po prostu na koniec postawię na kolor różowy.
0: I to jest prawidłowa odpowiedź.
5: Zgarniasz
0: 3 stówy! Ładnie.
2: Ładnie.
3: Win.
2: No tak mogło być lepiej, ale też mogło być gorzej.
3: Mogło być lepiej, no ale no co?
0: Na różowo. No. Bardzo dobrze. Trzy stówki wypłacamy oczywiście z naszej radiowej kasy. Gratulacje panowie, no ładnie.
2: No, mamy podobne umysły.
5: 5 słów, 5 stów.
0: Łańcuch.
2: Ale lipy nie było, prawda?
0: No nie, oczywiście, że jest.
4: Następnym ci dam
0: teraz lipę. Jest Dua Lipa.

0: Ale ona ma fajny głosik, naprawdę kocham ją. Sienna Spiro Wesce.
1: Ona tak fajnie brzmi, nasza Kama, która do nas jutro wróci. Przy okazji pozdrowienia dla Kamili, która nas słucha dzisiaj od samego rana. Cieszymy
0: jutro
1: się bardzo.
0: Jutro razem z nami.
1: Jutro w komplecie tak zwanym. A za chwilę dołączą do nas newsy.
0: Tak, no i w newsach o tym, że zatrzymanie Radosława Piesiewicza, czyli prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, może się przelać i mieć konsekwencje na naszych sportowców.
1: Zabiorą nam medale?
0: Tego nie wiem, ale... chyba jedyne, co pozostało, to pomodlić się do patrona Centrum Olimpijskiego. Janka.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: I po reklamie.
8: O 7.30 około 15-16 stopni i nadal sporo chmur, a temperatura zacznie powoli rosnąć. Na Szczecińskiej i na Cieślaka samochodów jest już dużo więcej, dlatego uwzględnijcie poranny szczyt. Na rower czy dłuższy spacer poczekajcie, aż pogoda się uspokoi.
9: Minęła 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Śmiertelny wypadek na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Na odcinku Międzybórz-Chojnik pod kołami osobówki zginął rowerzysta. Droga jest całkowicie zablokowana, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKOL na 3 miesiące trafił do aresztu. Są 3 scenariusze, w najgorszym przypadku możliwe byłoby nawet zawieszenie polskich sportowców.
10: SK Sport News.
9: Raków z 4. porażką z rzędu i nadal 0 punktów. Jagiellonia wygrała w Częstochowie 5-2. W śląskich derbach natomiast Górą GKS, który wygrał z Górnikiem 3-2. Emocje do samego końca także w Łodzi. Z niej z wygraną wyjechał Lech, który wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali Memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli 2. miejsce, 3. lokata przypadła USA, a 4. Słowenii.
11: Kama i Wiktor.
12: Dzień dobry, ostatni dzień wakacji dzisiaj.
13: Dzień dobry, witamy oczywiście samego rana, 7.34 w tym momencie. Czy tryb wakacyjny, czy tryb pracowy? Jak jest po waszej stronie?
14: Ja niestety tryb pracujący. Okazało się, że włączenie trybu samolotowego w telefonie nie rozpoczyna urlopu.
12: To może chociaż na tapecie zdjęcie z plaży.
13: Tryb otwarty na naszym Messengerze oczywiście. Dajcie znać, w jakim trybie jesteście od samego rana.
12: Można też telefonem 664 402 302.

0: To już 7.40, 20 minut do godziny 8 w Radiu SK w poniedziałek 31 sierpnia. Zamykamy wakacje, koniec, do widzenia, dziękujemy.
1: No właśnie, to dziś to powietrze tak pachnie.
2: Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji.
1: Deszcz na betonie, deszcz.
0: Ja w te wakacje zjadłem jakąś naprawdę niezliczoną ilość gofrów z bitą śmietaną i ze świeżymi, to ważne, nie z puszki, ale ze świeżymi owocami. Najczęściej były to truskawki.
1: Czyli na pytanie, co zapamiętasz z wakacji 26, to będzie po prostu bita śmietana, owoce.
0: Dzień dobry,
1: i
0: tak. Na dzień dobry to jest goferek pyszny.
1: Z czeborem.
0: Bita śmietana, nie, bita śmietana i świeże owoce, truskaweczki.
1: Ja z wakacji 26 zapamiętam, że globalne ocieplenie to jest zjawisko, które dzieje się na całym świecie, oprócz plaży nad Morzem Bałtyckim.
0: W sensie wody, tak?
1: I tego, co się dzieje na piasku. To nie dotyczy tamtego rejonu nadbałtyckiego.
0: Okej. Okay. To idźmy dalej. Zapytajmy naszych słuchaczy z samego rana, jak jest po waszej stronie. Co najbardziej utkwiło wam w głowie i wyplujcie to z tej swojej głowy cudownej. Poczęstujcie, podzielcie się, jak jest z wami. Co wam zostało w głowie, jeśli chodzi o wakacje 2026?
1: Co to może być?
3: Jankes.
4: Kama.
3: I Wiktor.
4: W Radiu SK.
1: Tu się wchodzi na dwa sposoby, albo 664-402-302, albo ikonka mikrofonu na Messengerze.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: www.radioreklamy.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Leska Szczecinek.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Niektórzy z wakacji 26 zapamiętają właśnie ten hiciorek, czyli kooperację Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Grają dla nas w ostatni dzień wakacji. Czekaj, jeszcze mikrofon ci włączę, cyk.
1: A niektórzy z pewnością zapamiętają łączność z Kamilem Noselem. No, który jest dobry w te klocki. Jak zadzwoni raz, to znaczy, że coś się dzieje.
0: Profilaktycznie, jeżeli nie chcecie paść ofiarą Kamila Nosela, przypominamy, między 7.45 a 8.00 tryb samolotowy, jesteście bezpieczni.
1: Nieczynne do odwołania. No dobra, dzwonimy w sprawie zaginionej walizki.
0: Dzwoni Wydzielina Ewelina.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Moje uszanowanie, Wydzielina Malina po tej stronie, LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki, to pani, tak?
3: Tak.
4: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
3: Nie, ale... A o co chodzi dokładnie?
4: No o tą pani zgubioną walizkę.
3: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
4: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
3: Ale jak się... Nie rozumiem.
4: Bo jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz, proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
3: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
4: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
3: Pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
4: Proszę pani, no bo...
3: Od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona. Tak. Kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
4: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
3: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
4: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
3: No dobra, ale ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
4: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
5: Gosienia, zostałaś wkręcona w Radio SK!
3: Nie wierzę!
2: Nosel wkręca w Radio SK!
0: Czekam na wasze zlecenia.
1: No i fajnie. Jedna kawa zaoszczędzona, ciśnienie podniesione.
0: To, że denerwują się na siebie osoby z rodziny, to ja rozumiem. Ale na miejscu Nosela, to ja bym chodził po mieście w kominiarce.

0: Supergirl, a my po ósmej też będziemy mieć supermoce na początek roku szkolnego.
1: Zgadza się, jak najbardziej tak. Zajrzyjcie na sk.pl, tam sporo się dzieje, tam oczywiście zgłoszenia również.
0: Dajcie nam znać, jaką supermoc chcielibyście mieć dla swojego dziecka albo dla siebie, tak żeby wejść dobrze w ten rok szkolny, a my wypłacimy 1000 złotych kieszonkowego.
1: No to jest supermoc, gafania, trampolina, no, takie kieszonkowe, proszę pana. Super, 1000 złotych czeka oczywiście kieszonkowego na początek roku szkolnego oraz zestaw śniadaniowy mamy dla was.
0: To jest.
1: Zajrzyjcie w to miejsce i od razu będziecie mieć piątkę na dzień dobry w dzienniczku.
0: A to miejsce to sk.pl.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
10: Bo tylko do 2

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
13: O 8 około 17 stopni, a chmury będą przeplatały się z przejaśnieniami. Na Mickiewicza i Wyszyńskiego ruch jest już wyraźniejszy, a warunki na zewnątrz będą coraz lepsze. Możecie więc zaplanować późniejszą kawę na mieście albo krótką przejażdżkę rowerem.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
14: Minęła 8, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jedna osoba zginęła w porannym pożarze na gdańskiej Zaspie. Dziś około 5 rano ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze budynku przy ulicy Startowej.
15: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar, tam w środku okazało się, że na razie się zajmowały zwłoki.
14: Mówi Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej. Przyczyny pożaru badają policjanci. MSZ potwierdza, że na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. Zginęło co najmniej 7 osób. Jednostka zatonęła krótko po wypłynięciu z portu Kirenia. Więcej reporterski Mateusz Gołębiewski.
16: Ofiar może być więcej, bo do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
14: Około 1000 osób w weekend wyruszyło w Tatry, by w rytmie eskowych hitów zbierać śmieci. To w ramach akcji Czyste Tatry, to już 15. edycja tej akcji, która już przyniosła ogromny efekt. Śmieci w górach jest zdecydowanie mniej i Tatry teraz mogą być przykładem, mówi Rafał Sonik, pomysłodawca akcji Czyste Tatry.
17: To, że idzie przykład z Tatr, powoduje, że ludzie mniej śmiecą również nad jeziorami na wybrzeżu Bałtyku.
14: W ramach wydarzenia oprócz sprzątania gór w Zakopanem odbywał się ekopiknik i koncerty w centrum miasta.
18: SK Szczecinek News.
13: Magda Dorożalska. Za nami 14. edycja Materia Festu, ale to nie koniec mocnych wrażeń w Szczecinku. W Muzeum Regionalnym oraz w przestrzeni Pop-Up Lab wciąż możecie oglądać wyjątkową wystawę poświęconą zespołowi Vader. Ekspozycja dokumentuje ponad 40 lat historii legendy polskiego metalu. Wystawę możecie odwiedzać do 6 września. Rusza wielka kulturalna rewolucja w Szczecinku. Odnowiony dworzec PKP stanie się nowym domem dla Samorządowej Agencji Promocji i Kultury. Powstaną tam m.in. sala baletowa i wielofunkcyjna na przestrzeń, a pierwsze zajęcia odbędą się 1 października.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
20: Jankes, Kama
19: i Wiktor.
20: W Radiu SK.
11: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, 31 sierpnia, kończymy wakacje.
20: Ten zdarty głosik Jankesa sugeruje, że wakacje były dobrze spędzone.
11: Tak, to był wyjątkowy speedwayowy weekend, co zresztą było słychać na PGN Narodowym. Przy okazji pozdrawiamy oczywiście wszystkich fanów czarnego sportu.
20: Janki z wakacji 26 zapamięta motorki, a wy co macie w głowie na wspomnienie tych kończących się właśnie dwóch miesięcy?
21: Cześć Jeska, mi z tegorocznych wakacji najbardziej utkwiło w pamięci to, że moja wątroba jest niezniszczalna i przyjmie wszystko. Pozdrawiam.
20: Ja wiem, o co pani chodzi.
11: Okej.
20: To są te tłuste ryby nad morzem.
11: No to teraz lornetka do rybki.
22: To

0: rozmawiałem o swoim garażu, któremu brakuje, żeby był na błysk.
1: Na nas nie patrz, my ci z Bogajem sprzątać nie będziemy, nawet za pieniądze.
2: A ile?
1: Już jest zainteresowany.
0: W końcu się posprząta, pozdrowienia dla sąsiadów, ale nie o tym teraz. Co tam się wydarzyło w tej, gdzie to było, u nas czy w Austrii?
1: W Austrii jest afera, ciebie nie było w internecie, a wiralem się poniósł filmik z awantury polsko-austriackiej na szczycie góry, słuchaj.
0: Austriacy na szczycie góry.
1: Z Polakami wyzywali się. Chodzi o to, że szło polskie małżeństwo po austriackich górach, 3000 metrów wysokości i...
0: Wysoko.
1: Za nimi szedł austriacki profesjonalny przewodnik z klientami. Mhm. I stwierdził, że na takiej wąziutkiej grani, gdzie się ledwo mieści jedna osoba, wyprzedzi tych Polaków. No okay. I doszło do szarpaniny. Ten po austriacku.
0: My nie puścimy.
1: Ja nie puszczę.
0: Może tam była linia ciągła, nie można było wyprzedzać akurat teraz, no.
1: Podobno straszne słowa na siebie rzucali, przeklinali na siebie. Wiesz,
0: jak w jakim języku?
1: No po austriacku. On tak mówił, sznycyl.
0: A my jak się kłóciliśmy, też po austriacku?
1: My po polsku odpowiadaliśmy.
2: Też trochę pokazywaliśmy.
1: Cały film jest wiralem w sieci, oczywiście, słuchajcie, awantura polsko-austriacka na szczycie góry.
0: Jaka to była wysokość?
1: 3000 metrów.
0: No i dobrze, no to była wymiana zdań na wysokim poziomie. Jankes.
1: Kama. I Wiktor. W Radiu SK. Radio SK. Już naprawdę to jest szczyt wszystkiego.

0: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
1: No dobra, okej, zabieramy się za supermoc na antenie Radia SK samego rana, 18 minut po godzinie 8.
2: No, kiedyś polski artysta śpiewał mam supermoce, a my mamy Klaudię. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Cześć Klaudio. No jak ty się masz samego rana?
3: Bardzo dobrze.
2: Mhm. Powiem ci, że jak na mamę dwójki dzieci, która za chwilę startuje jedno do szkoły podstawowej, drugie do szkoły średniej, to rzeczywiście to dobrze brzmisz.
3: No dobrze, to już jest kwestia sprawy ogarniania.
1: A powiedz mi, w jaką supermoc wyposażyłabyś siebie i, no i swoje dziecko, jeśli chodzi o nowy rok szkolny?
3: Spokojnie, nie panikuję, ogarniam.
1: No, takie trzy elementy bardzo ważne.
2: Ta supermoc brzmi tak, bo to jest taka supermoc zen.
3: Dokładnie.
1: No tego ci oczywiście z całego serducha życzymy, żeby tak było, żeby było przede wszystkim spokojnie, bo wiadomo, że nigdy nie jest.
2: A z którym jest więcej problemów? Z tym ze szkoły średniej, czy z tym z podstawówki?
3: Nie, z tym z podstawówki. Średni już jest ogarnięty w miarę.
2: Proszę bardzo.
1: Ja sobie pomyślałem o swoim synku, który ma teraz prawie 6 latek, jeszcze teraz idzie do zerówki.
2: Ty to za chwilę będziesz dopiero miał...
1: Ale się będzie działo.
2: Będziesz potrzebował supermocy.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. Cieszymy się, że podzieliła się swoim pomysłem na swoje supermoce na sk.pl. No w związku z tym mamy dla ciebie oczywiście no prezenty, nagrody, przyjemności.
2: 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły i zestaw śniadaniowy Dudusi.
1: To dla ciebie. A tobie?
3: Dziękuję bardzo. No super.
1: A dzisiaj z samego rana już była kawka? Jest supermoc?
3: Była kawka, ale będzie chyba jeszcze jedna.
1: No i bardzo dobrze, to ja lecę robić kawę i będzie super.
2: No ja przypominam wszystkim, że chociaż pieniądze szczęścia nie dają, to w tym przypadku zapewniły siłę spokoju.
0: Sponsorem konkursu jest Cedro PSA, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: A reszta supermocy na sk.pl. Dajcie swoje.

0: Margaret z Radio SK, 26 minut po godzinie 8. Jutro dzieciaki do szkoły, a dzisiaj nauczyciele do Warszawy.
1: Protesty się zapowiadają, no walczą o swoje również w systemie edukacji. Oni po prostu przejeżdżają do Warszawy po to, żeby rządzących czegoś nauczyć. Jankes.
0: Kama i Wiktor. I za chwilę o tym rzeczywiście w newsach, ale już to widzę, że przyjeżdżają nauczyciele, a premier do nich. A, wyciągamy karteczki.

0: SK. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
0: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
5: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
6: I po reklamie.
7: O 8.30 około 14 stopni, częściowe zachmurzenie i coraz więcej przejaśnień. Na Mickiewicza i Wyszyńskiego poranny ruch jest już większy, więc kierowcy, liczcie się z dłuższym przejazdem. Jeśli macie dziś czas na rower czy spacer, warto wybrać się nieco później, gdy zrobi się cieplej.
8: Minęła 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Domagają się podwyżek i powiązania pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarstwie. Dziś, dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, o 11.00 przed kancelarią premiera ruszy protest nauczycieli i pracowników systemu edukacji. Ostatnie podwyżki w oświecie były w 2024 roku. IMGW ostrzega przed burzami i upałem. Alerty wydano w 10 województwach. Chodzi o Wybrzeże oraz centralną i południowo-wschodnią część kraju. Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek spotkania o 18.00.
9: Jankes.
10: Kama.
9: Kama i Wiktor.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Radio SK.
11: 8.32, już teraz 28 minut do godziny 9.
12: Po każdych wakacjach zostaje jakiś obrazek w głowie, jakieś wspomnienie. No pytanie, co będziecie mieli, bo dzisiaj jest ostatni dzień wakacji Anno Domini 26 w głowie po tych. Halo!
13: Z wakacji 26 zapamiętam na pewno to, że nad polskim Bałtykiem jest zjawisko. Obojętnie ile pieniędzy ze sobą nie weźmiesz, zawsze jest za mało. Pozdrawiam.
11: Tato, to co, chodźmy jeszcze na gofra.
12: Tatę, puść blika.
11: Najważniejsze, żeby było fajnie.
12: A wy co macie w głowie po tych wakacjach?
14: Może chciałbym.

0: O, jak ja bym chciał powtórzyć jeszcze raz te wakacje. Repeat It, prośba też od Martina Garrixa i od Rudego za 22 minuty 9.
1: Tak, to był Ed Sheeran rzeczywiście. No dobra, lecimy dalej. Co ty tam znalazłeś ciekawego?
0: Słuchaj, czytam, a jak człowiek czyta, to się edukuje. Już teraz wiem, bo Japończycy zbadali, co lasy robią z naszym organizmem.
1: I jakie są wnioski tej sytuacji?
0: Po pierwsze, że warto bardzo chodzić do lasu, bo, uwaga, po 5 minutach przebywania w lesie, to może być nawet las podmiejski najbliższy twojemu miejscu, w którym się znajdujesz. Mózg zaczyna wydzielać substancje, które działają kojąco na nasz układ nerwowy, a to wszystko przekłada się też potem na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne. Jesteśmy lepszymi ludźmi, jeżeli wchodzimy do lasu chociaż na 5 minut.
1: Ale jest jeden haczyk, tak sobie pomyślałem.
0: Jaki?
1: To nie może być Las Vegas.
0: Mam dla ciebie specjalny dźwięk z tej okazji. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Zespół założony przez tatę. Tatę ma grę. Za 13 minut godzina 9.
1: Tatusiowie, mamusiowie, jutro pierwszy dzień szkoły.
0: Ale jeszcze napawamy się ostatnim dniem wakacji. Pytamy, co wam w głowie zostanie. Po każdych wakacjach jest jakieś takie jedno charakterystyczne coś. Jakieś wspomnionko, które będziemy nosić w sercu i w głowie.
1: Niektórzy tak balowali, że niewiele pamiętają.
0: To jest inna sprawa.
1: To też rzeczywiście.
0: Tak, to tych nie pozdrawiamy akurat.
2: Był pierwszy rok z systemem kamcyjnym w wakacje.
1: Tak, to prawda. Oddaję buteleczki, bardzo dobrze. Ja teraz sobie przypomniałem, byłem na pięknej plaży na Helu. Tam jest naprawdę cudownie. Szeroko, miło, dużo miejsca. Można sobie się rozgościć, no.
0: I podobno na Hel jedzie się dokładnie tyle samo, co do Chorwacji, bo tam stoisz w korku ten ostatni fragment.
1: Nie o tym. Ja mówię o szerokiej, fajnej plaży.
0: A co, no wy, dobra, co wy zapamiętacie z tych wakacji? Halo, dzień dobry.
3: Ja dam wam znać za 10 dni, co najbardziej zapamiętam z moich wakacji, bo dopiero je rozpoczynam niedługo. Pozdrawiam wszystkich, którzy są już po urlopie. Proszę się cieszyć także urlopem tych, których urlop jeszcze przed nimi. Pozdrawiam.
0: Tak zwane granie na kodach. Pani oszukuje system.
1: Dziękujemy pięknie. Ktoś jeszcze? Halo, halo. Dzień dobry, tu Eska.
4: Cześć, Eska. Z wakacji 26 najbardziej zapamiętam wczoraj zdobyte pierwsze miejsce w turnieju piłki nożnej chodzonej w Charzykowy.
0: Brawo!
5: Yeah!
0: Jaki... Brawo! To jest dyscyplina dla nas.
1: Tak? Chodzona?
0: No. Chodzisz, nie męczysz się, jednocześnie grasz.
1: Ja i tak na bramce to mało chodzę.

0: trwa końcowe odliczanie do wakacji 2026.
1: Rzeczywiście, zostało 15 godzin ostatniego dnia wakacji, panie i panowie. Teraz, no, 9, tak, 24 minus 9, 15.
0: To jest trochę tak, jak przychodzi kolega z paczką chipsów i mówi: słuchaj, ja mam ostatniego! I to jest ten właśnie ostatni chip z wakacji do wzięcia.
1: Skorzystajcie z tego wszystkiego, uśmiechajcie się do siebie bardzo mocno, niech to będzie fantastyczny, piękny dzień, no, a my wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Tak, nie szalejcie dzisiaj za bardzo z okazji tego ostatniego dnia, bo jutro musimy rano wstać. Wszyscy!
2: Kama i Wiktor!
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Mówisz: nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
20: Magda Dorożalska, termometry pokażą około 14 stopni, a słońce coraz śmielej wychodzi zza chmur. Na Kościuszki i Jana Pawła II ruch słabnie, więc poranny przejazd powinien być dość płynny. To dobry moment na kawę na mieście albo spokojny spacer.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Minęła dziewiąta, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny poranek w Wielkopolsce. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Do wypadku doszło na Krajowej 25 na odcinku Międzybórz-Chojniki.
17: Niestety w wyniku zdarzenia 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca opadł trzeźwy.
2: Mówi Patrycja Naczkę z Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu wciąż pracują służby. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś ostatni dzień obniżek cen na stacjach w ramach programu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
21: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w ciśnienie.
2: W menu ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a przynajmniej raz w tygodniu powinien pojawić się w pełni roślinny obiad. To od jutra na szkolnych stołówkach w całym kraju, a zmiany wynikają z nowego rozporządzenia. Jesteśmy na nie przygotowani, mówi nam Bożena Przypaśniak, dyrektorka przedszkola numer 1 w Sopocie.
22: Mieliśmy szkolenia przeprowadzone, intendent został przeszkolony, kucharz, żebyśmy mogli sprostać tym wymaganiom.
2: Zmiany obejmą także sklepiki szkolne czy automaty.
23: Przepraszam, czy ja mogę jednak wrócić do tej szkoły na te obiady?
24: SK Szczecinek. News.
25: Magda Dorożalska. Trwają zapisy na nowy sezon w szczecineckim klubie karate Kyokushin. Dołączyć mogą dzieci, młodzież oraz dorośli, a oficjalne spotkanie organizacyjne zaplanowano na najbliższy piątek, 4 września. O tym, dlaczego warto trenować, mówi Shihan Wojciech Churka.
26: Karate uczy, kształtuje i wychowuje. W każdej grupie wiekowej są troszeczkę inne treningi, ale na pewno kształtujemy głowę.
25: Piątkowe spotkanie organizacyjne szczecineckiego klubu karate odbędzie się w szkole podstawowej numer 4 i rozpocznie się punktualnie o godzinie 18.
23: Dzień dobry, 2 minuty po godzinie 9:00, od teraz tak się właśnie będziemy słyszeć. Ostatni poniedziałek wakacji, więc będzie lepiej. Za to będę trzymała kciuki. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: już teraz w Radiu SK. Za chwilę Gips, Kukon i Ty Masz też Wam oczywiście zagramy. Jeżeli patrzymy na kalendarz, to wiemy, że za chwilę jest 1 września, a to oznacza, że można coś podsumować. Nawet jeżeli nie wracacie do szkoły, nawet jeżeli nie jesteście rodzicami uczniów, nauczycielami, to zapewne są takie rzeczy, z którymi w wakacje nie zdążyliście. A właściwie, czego nie ogarnęliście do 1 września? Proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Czym nie zdążyliście do 1 września, choć macie teoretycznie jeszcze na to no prawie cały dzisiejszy dzień. Ja nie zdążyłam, wydaje mi się, odpocząć, ale może mycie lepsze strzały. Avicii, Rita Ora, Lonely Together też za chwilę w Radiu SK.
1: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zbunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki, przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zbunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
8: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, szkoła podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Hurka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660 702 143.
9: I po reklamie.

0: dobrze to zabrzmiało, przyznajcie, Robin Schulz, Watermat, Take It Slow w Radiu SK, 22 minuty do 10. Z czym nie zdążyliście przed 1 września, a chcieliście, jest Julia.
1: Celem na to lato było zrobienie idealnej opalenizny, pierwszy raz w sezonie. Nie zdążyłam do 1 września.
0: Ale Julia, jest też tak, że wrzesień zapowiada się całkiem nieźle, jeśli o pogodę chodzi, więc być może będzie szansa dopracować opaleniznę. Nie wiem tylko, czy czasu wystarczy. Ania?
2: Cześć SK. Ja jeszcze nie zdążyłam się zorientować, że wakacje się rozpoczęły, a co dopiero, że się skończą. Jak się to stanęło, nie wiem, sam buziaczki.
0: I nagle wszyscy mamy na imię Ania, bo ja też się nie zdążyłam zorientować. Jeszcze raz wakacje. Gdybym wysnuła taki postulat, uczniowie byliby szczęśliwi. Rodzice może trochę mniej, ale też byście zagryźli zęby i dalibyśmy radę.
3: Radio SK. Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład.
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
6: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
10: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: I po reklamie.

Andrea Bocelli, David Guetta. 5 minut do godziny 10. Dobrze ten czas minie. A jutro? A jutro o tej godzinie to będziecie obserwować na ulicach albo sami będziecie w przepięknych białych koszulach i czarnych dołach wędrowali na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego. Tak nauczyciele też do was mówię. Będzie dobrze, nie martwcie się. Po 10 gramy znowu najlepsze hity Westy.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. kopalniawierzchowo.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
5: MediaMarkt.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: O 10 termometry będą wskazywać około 16 stopni i coraz więcej słońca. Na Ordonajcie Ślaka ruch jest umiarkowany, a pogoda sprzyja już aktywności na zewnątrz. Możecie śmiało ruszyć na rower albo na spacer do parku. Później będzie jeszcze cieplej.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Punktualnie 10:00, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy wyjaśniają okoliczności wypadku niedaleko Wołomina. 14-latek i 13-latka wjechali na niestrzeżony przejazd kolejowy skuterem wprost pod nadjeżdżający skład.
11: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
10: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. W sprawie wypadku śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie. Górnicy ponownie protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Poranna zmiana zjechała pod ziemię, ale odmówiła pracy. Trwają rozmowy wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.
12: Powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji.
10: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń. Politycy do tablicy, protestują nie tylko górnicy. Za niespełna godzinę przed kancelarią premiera protest nauczycieli. Domagają się oni przede wszystkim podwyżek.
13: Nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna.
10: Mówi nam szef ZNP Sławomir Broniarz. Dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem serii akcji protestacyjnych.
14: SK Szczecinek. News.
9: Magda Dorżalska. Nowoczesna strefa chilloutu w Szczecinku coraz bliżej. Pierwsze prace na stawach przy ulicy Narutowicza dobiegają końca. Zbiorniki zostały już oczyszczone i odmulone. Pierwszy etap właściwej budowy nowej przestrzeni relaksu ruszy w przyszłym roku, a pojawią się tam m.in. leżaki oraz nowe ścieżki spacerowe. A teraz ważna informacja dla szczecineckich kinomaniaków. Otwarcie Kina Wolność opóźni się o 2 tygodnie. Pierwsze seanse na nowych fotelach ruszą w połowie września. Kolejny etap prac, czyli remont dachu, odbędzie się już bez zamykania szczecineckiego kina.
15: Nawiązując do protestu nauczycieli, myślę, że uczniowie też chętnie by protestowali przeciwko końcu wakacji. Minuta po 10:00. Damiano David, The First Time Eminem też będzie w tej godzinie. Sanach też będzie. Ja też jestem, Kasia Pęsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Kto potrzebował energii, ten właśnie teraz ją dostał. Whatever turns you on, actually Bon na 17 minut po godzinie 10. Z czym nie zdążyliście przed 1 września, a mieliście? Magda.
1: Cześć, Eska. No ja nie zdążyłam z formą na lato, a się obejrzałam i już po lecie, także może zdążę w przyszłym roku. Pozdrawiam.
0: Magda, pa. Zasada jest taka, że w haśle forma na lato nikt nie mówi o lato którego roku chodzi. Uważam, że tutaj jest klucz do sukcesu.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na esko.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w Esce do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, jaki laptop jest top?
10: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
11: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
14: fresh. W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
15: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
16: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: Mam poczucie, że Mroz mógł śpiewać o wakacjach nad polskim morzem, gdzie miliony monet człowiek wydaje, będąc tam. 24 minuty do godziny 11. Ostatni już dzień wakacji, a skoro ostatni dzień wakacji, to kończymy te wakacje z przytupem. I mamy dla Was dziś od 15 specjalny program, a w nim artyści poprowadzą właśnie tę audycję. Który znacie z Radia SK? Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cyms, Blanka, a będzie także Łajcior i Michał Sikorski. Kto oglądał 1670, ten doskonale Michała Sikorskiego zna, więc takie osobowości na naszej antenie się pojawią, żeby Was wprowadzić w dobry nastrój i żeby zakończyć właściwie wakacje, bo od jutra nie tylko u Was idzie nowe, u nas też, ale o tym więcej niebawem.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
5: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
6: I po reklamie.

Trandon Reverse, Stick Fidget od David Guetta w Radiu SK. 7 minut zostało jeszcze do godziny 11. Lista rzeczy, które trzeba zrobić w wakacje. Kto nie zaczął, ten ma dzisiaj cały dzień. Nie wiem, jak to zrobicie, ale internet twierdzi, że tak trzeba. Wyjedź na weekend, aha, to się już nie uda, do nieznanego wcześniej miasteczka. Zorganizuj jednodniową wycieczkę rowerową, to jeszcze dacie radę. Oglądaj wschód lub zachód słońca w wyjątkowym miejscu. Zachód się uda, kto nie widział wschodu, ten już nie nadrobi. Piknik na trawie. Patrzenie na niebo pod gołym niebem, to znaczy siedząc na kocu na przykład na trawie albo na własnym balkonie, lody z rzemieślniczej lodziarni o nowym nietypowym smaku, domowe ciasto trzeba upiec, grilla zorganizować, spróbować nowego sportu wodnego, nauczyć się podstaw nowego języka i wybrać się do kina plenerowego. To naprawdę będzie bardzo dla Was pracowity poniedziałek.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Bo w Media

0: i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
7: Magda Dorożalska. Przed południem około 17 stopni, częściowe zachmurzenie, ale będzie przyjemna aura. Na Szczecińskiej i na Warcisława IV ruch jest już umiarkowany. To dobry moment na spotkanie ze znajomymi przy kawie na mieście albo krótki wypad nad jezioro.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Już prawie 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nie wykluczamy podpalenia. Tak o pożarze w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowane są części do dronów, mówi policja. Ogień w hali zakładu wybuchł minionej nocy.
9: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń.
8: Powiedziała nam Anna Sławińska ze skarżyskiej policji. W miejscu pożaru mogą wciąż występować utrudnienia w ruchu. Właśnie teraz powinien rozpoczynać się protest przed kancelarią premiera. To nauczyciele walczą o podwyżki. Na miejscu jest też reporter RS Olek Ruszkowski.
10: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa zaklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
8: Wystarczy prostokątna rakieta i dobre chęci. Pickleball zyskuje coraz więcej fanów w Polsce. To sport rakietowy dla każdego, niezależnie od wieku, mówi Paweł Gruszka, instruktor tego sportu.
11: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
8: Żeby nauczyć się grać, wystarczy godzina. Na początek warto umówić się z trenerem, żeby poznać zasady.
12: SK Szczecinek News.
7: Magda Dorożalska. Pilnie potrzebna jest krew z grup A plus i minus, 0 plus i minus oraz B minus. Magdalena Kozłowska z Akademii Ratowniczej w Szczecinku wyjaśnia, jak duża jest skala zapotrzebowania.
13: Jedna osoba oddająca krew oddaje 450 ml i to jest jedna jednostka. Podczas operacji zużywamy 20 takich jednostek, więc nawet jeżeli te stany magazynowe pokazują normę, to i tak warto tą krew oddać, bo może się okazać, że za dwa dni to już nie będzie norma.
7: Przypominamy, krew możecie oddać w każdy poniedziałek i czwartek w szczecineckim szpitalu.
14: Jakby dobrze się temu przyjrzeć. To jest 11. Coraz bliżej 12. Tak naprawdę jesteście prawdopodobnie już w połowie pracy, a może nawet i dalej. Jak szef nie patrzy, to są tacy, którzy już skończyli, choć nawet nie zaczęli. I właśnie o to chodzi w ten poniedziałek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Minuta po 11.

0: Alex Warren Passenger zagrał nam na antenie radiowiska Calvin Harris. Za chwilę, jeżeli chcecie być piękni i młodzi, to musicie dużo spać, mówią naukowcy. Ale nie za dużo też. Tutaj jest klucz do sukcesu. 16 minut po godzinie 11. Otóż przebadano idealną liczbę godzin snu, którą powinniśmy zaplanować w swoim kalendarzu, żeby żyć jak najdłużej i żeby wyglądać młodo. To jest, uważam, kluczowe. I to nie jest jakaś konkretna liczba, tylko to jest między 6,5 godziny a 7 godzinami i 50 minutami. Nawet nie musi to być 8 godzin. I teraz o co chodzi? Chodzi nie o to, żeby spać konkretnie między, ale żeby spać stale taką samą liczbę godzin każdego dnia. Więc jeżeli wychodzi nam z kalendarza, że on uwzględnia 6,5 godziny snu, to powinniśmy codziennie spać właśnie 6,5 godziny. Albo 7,5, albo 7, albo 7,50. Powyżej raczej nie, bo organizm się podobno rozleniwia. I to sprzyja regeneracji, to sprzyja temu, żeby organizm odpoczywał i to sprzyja temu, żebyśmy się nie starzeli. Fajnie, można to sobie zaplanować na papierze, ale ja kiedy próbuję spać konkretną liczbę godzin, to kończy się tak, że ląduję w łóżku, a potem mój mózg uruchamia rozliczanie się z niewykonanymi zadaniami i tak sobie leżymy do drugiej w nocy, próbując je rozwiązać bez wstawania.
1: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
8: I po reklamie.

0: proszę się zatrzymać z tym drugim śniadaniem teraz, które robicie gdzieś, na przykład w firmowej kuchni, bo jeżeli ktoś ma jajka ugotowane na twardo, to okazuje się, że całe życie robiliśmy to źle. Narcotic Trust, Like It za nami w Radiu SK, 23 minuty do godziny 12. To bardziej lunch taki, ale jajko ja bym akurat teraz przyjęła. Tylko ja zawsze dodaję sól i majonez. A teraz internet mówi i mądrzejsi ludzie, że tak się nie robi wcale i to jest w ogóle złe i nie tak się traktuje jajko. Otóż jajko należy posmarować jeszcze ciepłe, przekrojone na pół, serkiem kanapkowym i nie solić. Dlaczego? Bo to ma nadać temu daniu zupełnie nowy charakter. Jajko ma się stać kremowe, a dodatkowo nie dostarczamy sobie zbędnych dla naszego organizmu soli i tłuszczu. Nie dość, że poniedziałek trudny, to jeszcze się okazało, że śniadania całe życie człowiek też je nie tak.
1: Radio SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C.

0: 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w Złocieńcu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Złocieniec, ulica Kresowiaków 52. Promocja trwa do czwartku 3 września.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: I po reklamie.

0: wszystkie hity zaczynają się w SC, ten także To Biło Miło Fly. Hi, tuż przed 12 w Radiu SK. Rafał, z czym nie zdążyłeś przed 1 września, a miałeś?
1: Jeny, to jest w ogóle mój koszmar, do mnie to wraca, jak mimo tego...
0: To dobrze, że zadałam to pytanie, naprawdę bardzo dobrze.
1: Ale naprawdę, ja już dawno temu skończyłem szkołę, a cały czas w okolicach powrotu do szkoły, no już wiadomo, młodszych, to mi się śni to, że ja jestem w szkole i jestem nieprzygotowany. Nie mam zeszytu, nie mam czegoś tam do pisania, to zawsze wraca.
0: Ja ani nie mam w domu kogoś, kto wraca do szkoły, ani nie wracam do szkoły, a dzisiaj przeszukiwałam torebki, bo może kanapkę zostawiłam w czerwcu.
1: To jest straszne. Ja jeszcze mam jedno, po szkole mi to zostało. Nie lubię niedzielnych wieczorów.
0: O, tak. Na szczęście dzisiaj jest poniedziałek. Nie wiem, dlaczego to powiedziałam, bo wiem, że wszyscy czujemy to samo. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity, a przypominam, dziś od 15 nasz specjalny program z artystami. Łajcior będzie, Sylwia Grzeszczak będzie, Michał Sikorski z serialu 1670 też będzie, więc odpalcie koniecznie.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nie wiem jak Wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
3: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
4: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do 2

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, Szkoła Podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Hurka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660 702 143.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Magda Drożalska. W południe termometry pokażą około 19 stopni, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Na ulicy Mickiewicza i Kościuszki ruch jest umiarkowany, a jeśli macie ochotę na coś aktywnego, spokojnie wybierzcie się już na rower albo spacer nad jeziorem.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb. Jak się dowiadujemy, łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. W lubelskiej fabryce ogień pojawił się wczoraj. Dziś nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu w Skarżysku Kamiennej.
8: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują i weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji.
7: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na terenie pogorzenia w Skarżysku Kamiennej dalej pracują służby. Na miejscu są też funkcjonariusze ABW. Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. To przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, projekt ustawy podwyższającej płace nauczycieli jest zamrożony w Sejmie od ponad 1700 dni. S17 zyska kolejne miejsca obsługi podróżnych. Powstaną na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Prace ruszą jesienią i potrwają do końca 2028 roku.
9: SK Szczecinek News.
6: Magda Dorożalska. Muzyka, lasery, efekty specjalne, tysiące świateł. To wszystko w najbliższą sobotę podczas drugiej edycji Festiwalu Światła w Parku Miejskim.
10: Nasza przestrzeń miejska, przestrzeń zamku zamienia się wtedy w jakiś totalnie magiczny świat. Tak jakbyśmy się trochę do Narnii przenosili, do świata kolorów, do zupełnie jakby innego miejsca.
6: Mówiła Aneta Golan ze szczecineckiego Sapiku. W programie m.in. laserowa zorza, spotkanie ze świetlnymi rycerzami i spacer po rozświetlonym różanym ogrodzie, a o 21.30 widowisko z pirotechniką, laserami i muzyką.
11: No i już popołudnie. Tak to się właśnie robi. Popołudnie jakoś tak pozytywnie nastraja, bo wiadomo, że koniec pracy to już prawie. Tak na wyciągnięcie ręki. Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak rozpoczynamy z tym duetem, a potem będzie Sanach i Vito Bambino, kolejny fajny duet. I potem kolejny David Guetta i Sia. Rafał Adamczak, witajcie.

0: Lego. Lego.
1: To tak a propos tego, o czym nam tutaj Shakira. Mam nadzieję, że w tym nowym roku szkolnym nam wszystkim będzie się jakoś układało, również rodzicom. Shakira Jer, La La La z charakterystycznym... Tam Lego jest? Czy nie? Bo nigdy nie wiem. 17 po 12 pokazują zegarki. Za chwilę Gipsy Kukon, ty masz. Kto za kierownicą? Kto wraca z wakacji? Kto cisnął wakacje tak do ostatniego dnia? To uwaga, bo na A1 województwo łódzkie tam uruchomiono najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości. System obejmuje 20-kilometrowy fragment między Piotrkowem Trybunalskim Południe a Kamieńskim i już rejestruje wykroczenia. Ale są też takie odcinkowe pomiary prędkości i trochę teraz kieruję tak pytanie, wiadomo, że w powietrze, o ich sens. Jaki jest sens takiego pomiaru w momencie, kiedy między wjazdem a wyjazdem z owego odcinka mamy dwa parkingi i jedną stację benzynową, gdzie się możemy na długo zatrzymać i już ta średnia nasza prędkość przejazdu jest poważnie zaburzona. No jaki to jest sens? Dacie znać?
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
13: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
14: I po reklamie.
15: Eska.

0: Taka świeża nuta w Radiu SK, Armin Van Buren i Sasha Everlasting. Jeżeli jesteście spragnieni takich klimatów, polecam SK Live Remix. Teraz w naszej apce cały czas non-stop możecie słuchać, jak na wyciągnięcie ucha i ręki. A w Radiu SK i w piątek, i w sobotę gramy właśnie takie klimaty. 24 minuty do godziny 13. Słuchajcie, ale co to się będzie działo dzisiaj od 15 u nas w Radiu SK? SK po raz pierwszy i po raz pierwszy swój program poprowadzą popołudniowy dla was. I teraz uwaga, Sylwia Grzeszczak będzie. Będzie duet Kuba i Kuba, ci od bursztynowego słowika. Dawid Kwiatkowski, Fukaj będzie z nami. Będzie Margaret Oskar, tym z Blanka, White 2115. Będzie też Michał Sikorski, znany. Tak, to jest ten najsłynniejszy ksiądz w Polsce, tak można powiedzieć, z 1670 z tego serialu. Jak nie jesteście w stanie tego ogarnąć, zajrzyjcie na naszego Instagrama, tam macie ich wszystkich w jednej grafice. Zobaczycie, jak zacne i jak wielkie to jest towarzystwo i oni wszyscy dzisiaj poprowadzą dla was program od 15 u nas w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
8: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
9: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych.

Nie spotkałem jeszcze osoby, która by nie powiedziała, że to jest dobry numer, bo jest H&B, Ring My Bell, 6 minut do godziny 13 i na razie też jak tak pytałem znajomych, to nie spotkałem osoby wśród znajomych, która by nie znalazła informacji na stronie bezpiecznedane.gov.pl, niestety, że jej dane nie wyciekły w czasie tego wielkiego wycieku, co to 19 milionów Polaków zostało poszkodowanych. Tylko jak tak pytam i rzeczywiście wszystkich dane wyciekły, to czy czyjeś dane wyciekły? Czy jak mamy tak wielki wyciek, to mówimy o wielkim wycieku, czy wszyscy kąpiemy się w tym samym sosie? Skomplikowane to wszystko, ale pamiętajcie, zabezpieczajcie się jak tylko możecie i w czym tylko możecie, jeżeli jest taka potrzeba.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w Złocieńcu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Złocieniec, ulica Kresowiaków 52. Promocja trwa do czwartku 3 września.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia wierzchowo.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
13: Magda Dorożalska. O 13:00 termometry wskażą około 21 stopni. Na niebie będzie sporo przejaśnień, więc warto wykorzystać tę pogodę. Na Wyszyńskiego i Jana Pawła II ruch jest umiarkowany, a na popołudnie zaplanujcie rodzinne wyjście albo piknik.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. MKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys w PKOL-u i po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza, o tym Mateusz Gołębiewski, MKOL wskazał różne możliwości, co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu.
15: Zawieszenie praw to brak Polaków na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL oczekuje przede wszystkim rezygnacji Radosława Piesiewicza, a jeśli do niej nie dojdzie, jego odwołania przez władze komitetu.
16: To trzeba zrobić jak najszybciej,
15: mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Polski komitet ma wkrótce ponownie próbować odwołać Piesiewicza.
14: Radosław Piesiewicz, przypomnijmy, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u. Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Butelkę z płynem znalazł w samochodzie, który pożyczył od swojego brata. 38-letni brat zmarłego usłyszał zarzuty, trafił na 3 miesiące do aresztu. Jutro powrót do szkoły, jednak nie dla każdego ucznia to powód do szczęścia.
17: Zwłaszcza dla nastolatków. Całe ciało mówi śpi do 12, a oni muszą być budzeni o 6.30 na przykład i jest dramat.
14: Mówi Nina Mijalska, psychoterapeutka, terapeutka i pedagogzka. Według wyliczeń uczniowie w tym roku szkolnym będą mieli 170 dni nauki oraz 187 dni wolnych.
18: SK Szczecinek News.
13: Magda Dorożalska. W Białymborze trwa głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 4 projektów, od bezpiecznych dróg i stref rowerowych po strefę relaksu w Stępieniu. Głos można oddać elektronicznie tylko do 3 września, a szczegóły znajdziecie na stronie Urzędu Miejskiego. A szczecineccy miłośnicy saun muszą jeszcze poczekać. Otwarcie nowej strefy na basenie opóźni się z przyczyn technicznych nastąpi w połowie września. Przypomnijmy, że wart blisko 2,5 miliona złotych remont strefy spa rozpoczął się w czerwcu i obejmuje m.in. powiększenie łaźni parowej i montaż studni lodowej.
19: Słyszeliście ten bilans, który podliczyliśmy w newsach? 178 dni nauki, 187 dni wolnych, czyli jednak dni wolnych będzie więcej! I to jest powód do radości. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Pletka, komu miałabym powiedzieć?

0: Dopiero co premierowo ten numer wybrzmiał w Radiu SK, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC, a wszystko wskazuje na to, że już na dobre rozgościł się na naszej playliście Swedish House Mafia, Lekeli i Happiness is All Set. 17 po pierwszej, za chwilę Temper City Self-Aware. Tymczasem ja mam dla was, a właściwie dla jednej spośród was osób, taki może szkolny niezbędnik, bo tam jest i torba, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucimy. Oddam taki zestaw za to, jeżeli wy mi opowiecie, co wam się szczególnie mocno w czasie wakacji rozregulowało i z czym będzie trudno walczyć, żeby wrócić po wakacjach do obowiązków. Może nawet nie tylko szkolnych, ale również tych związanych z pracą. Więc dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze, no bo przecież w newsach mówiliśmy, że szczególny problem będą mieć nastolatkowie, dlatego że ich ciało będzie krzyczeć śpi do 12, a budzik będzie dzwonił jednak o 7 z minutami w najlepszym wypadku. No właśnie, to co u was po wakacjach wymaga takiej regulacji?
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki, przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: Jeska, to są hity na czasie. Lady Within the Prick, Robin Schulz, Prayer in Sea. 24 minuty zostały do godziny 14. Ciekaw jestem, ile osób spośród was, może kończąc urlopy i dzisiaj po raz pierwszy po przerwie urlopowej wchodząc do pracy, dawało sobie taką szansę na nowe rozdanie. A może będzie lepiej, może jednak ten szef się zmienił, może jednak coś nowego, może czymś zaskoczy. I ciekaw jestem, ile osób z tego grona o tej porze jednak wyszło na chwilową przerwę, bo już nie daje rady i pomyślało sobie, nie, jednak nie, jednak wszystko bez zmian. No ale moi drodzy, byle do kolejnego urlopu. Ja was przy okazji zapytałem, co wakacje u was rozregulowały porządnie i co będzie wymagało ponownej regulacji. I różne były głosy, różne przychodziły głosówki, a to, że budżet rozregulowany, a to ktoś jeździł więcej samochodem, teraz będzie jeździł autobusem, a to, że wstawanie, pora pobudki, no to chyba miało najwięcej tutaj zwolenników i przedstawicieli. Ta forma rozregulowania. Ale przyszła jeszcze jedna głosówka taka trochę pokręcona od Tomka. Posłuchajcie, co się rozregulowało Tomkowi.
1: U mnie po wakacjach rozregulował się telefon w jacuzzi i ciężko będzie mu pewnie wrócić do normalnego trybu działania.
0: No też zrobiliście takie... Telefon w jacuzzi? Teraz pytanie. Czy ten telefon wpadł do jacuzzi i dlatego nie działa? Czy może jednak Tomek miał... Nie wiem, może telefon w jacuzzi, do którego sobie od czasu do czasu dzwonił, żeby uruchomić bąbelki? No nie wiem, ale Tomka w tej pokręconej sytuacji gadżetami eskowymi na pewno wspomożemy.
2: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Osiem dwieście, osiem sześćset.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru.
6: I pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV. Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce

0: lokalnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
3: To będzie ostatnia reklama.

6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

trochę tęskniłem za jakimś nowym numerem od tego gościa, Post Malone. No i proszę bardzo, sam on i Swae Lee, czyli taki nawet duet Sunflower nam daje. I to jest bardzo dobry numer w Radiu SK. To są hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 14. A co tu się będzie dzisiaj działo tutaj za godzinkę i 6 minut, czyli od 15? A to będzie sytuacja z gośćmi, dla których SK po raz pierwszy będzie takim wydarzeniem, kiedy oni poprowadzą program. A kto poprowadzi? A co to będą za goście? No, nie byle jacy, ale też doskonale wam znani. Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cyms, Blanka, White 2115 i jeszcze do kompletu Michał Sikorski. I oni wszyscy dzisiaj poprowadzą dla was poniedziałkową popołudniówkę już po godzinie 15. Co to się będzie działo? Matko, ja jakoś się doczekać nie mogę tej zmiany, ale to jeszcze tylko godzina i 6 minut. Na pewno wytrzymamy i na pewno przez godzinę i 6 minut ja będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby i wam fajnie było na tym powrocie z wakacji do rzeczywistości. Chyba nie chciałem tego mówić, ale jednak musimy temu stawić czoła.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Euro rabat masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Wielkie otwarcie sklepu JISK w Złocieńcu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Złocieniec, ulica Kresowiaków 52. Promocja trwa do czwartku 3 września.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: O 14 termometry będą pokazywały 22 stopnie, chociaż chmur na niebie będzie nieco więcej. Na ulicy Ordona i na Szczecińskiej ruch jest umiarkowany, a przy takiej temperaturze świetnie sprawdzi się rower, park albo odpoczynek nad wodą.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-latki z Łodzi. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
12: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
11: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Zatrzymano także jej partnera. Jak się okazało, jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia. Od jutra zatankowanie więcej od 60 do 90 groszy za litr. To ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny paliw.
13: Powinna zostać obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
14: Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
15: Dotankuję się dzisiaj.
16: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
15: Nie, dlatego że sąsiedzi za Odry tankują równo na nasz koszt.
11: Nastroje wśród kierowców sprawdziła Ari Habir. Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. Wzrost cen odczują nie tylko kierowcy, ale także kawosze. Ziarna kawowca podrożały w lipcu o 15% miesiąc do miesiąca. To efekt obaw o podaż arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych Brazylii oraz perspektyw silnego zjawiska El Niño. Co kilka lat wpływa ono na pogodę w wielu częściach świata, zwiększając ryzyko m.in. susz, powodzi, pożarów oraz strat w rolnictwie.
17: SK Szczecinek News.
10: Magda Dorożalska. W minionym tygodniu Szczecinek wzbogacił się o nowy mural pod hasłem Pokochaj, adoptuj. Wielkoformatowa grafika przedstawiająca niebieskiego psa ozdobiła ścianę kamienicy przy ulicy Szkolnej w centrum miasta. Autorem projektu jest artysta Patryk Rogoziński, a inicjatywa ma zachęcać mieszkańców do przygarnięcia bezdomnych zwierząt. To już 14. mural w naszym mieście. Już tylko do dzisiaj w Muzeum Regionalnym w Szczecinku możecie oglądać wystawę zabytkowej porcelany Sorał. To ostatnia szansa, by zobaczyć unikalną kolekcję z dawnej fabryki w Żarach.
18: Kto się martwił, jak to będzie w poniedziałek z tym dniem w pracy, to jednak jakoś powoli dajemy radę. To już 2 minuty po godzinie 14. Hity na czasie, tak dla poprawienia wszystkiego, co tej poprawy wymaga. Gramy. Daria Zawiałow, Dawid Porsiadło, Vito Bambino i ciebie też. Bardzo. Taki jest muzyczny początek tej godziny. Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Run, Run, River od Davida Guetty i Aloka. To jest numer, który niósł nas w czasie tegorocznych wakacji i coś mi się wydaje, że poniesie nas jeszcze trochę w tę jesień, która się niestety zbliża. Są różne sposoby na to, żeby wrócić do tak zwanej normalności po urlopie i po wakacjach. Wpadła tutaj głosówka od Doroty, posłuchajcie.
1: Tu ja, żeby nie wypaść z rytmu, bo wiadomo, na wakacjach się zje tu, zje się tam, a tutaj rok szkolny, trzeba wrócić do rzeczywistości. Więc moje dzisiejsze zadanie obiadowe to były pierogi. Zapraszam, pozdrawiam.
0: Dobra, dobra, zapraszam. Nam teraz ślinka cieknie, a Dorota dalej lepi te pierogi. Na dowód wysłała zdjęcie, więc faktycznie dziewczyna to robi. Dorota, a może taka transakcja wymienna, że ty do nas z tymi pierogami zawitasz, a byłoby kogo obdzielić, bo już po godzinie 15 popołudniowy poniedziałkowy program poprowadzi takie towarzystwo, że naprawdę miałby kto te pierogi jeść. To będzie Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margareta Oskar, Cyms, Blanka, White 2115 i Michał Sikorski. Oni wszyscy będą tutaj i będą prowadzić poniedziałkową, jeszcze wakacyjną popołudniówkę dla was, tak żeby łatwiej jakoś w to nowe, czyli ten nowy rok szkolny wejść.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
12: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
13: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już dziś o 21.30 w TVN.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Pamiętacie tę wersję z Łatwo Gangiem? To też było wydarzenie i to nie małe. Trzyłam i Azizam w Radiu Ecka, to są hity na czasie. 15 będzie dokładnie, o, żebym nie skłamał, za 28 minut.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Temper City, czyli producenci, którzy tworzyli dla innych, teraz tworzą dla siebie. Znamy ich doskonale chociażby już z hitu Sunflower, a teraz podrzucają nam nową rzecz, w której, no tak w dużym skrócie, chodzi o to, że czasami można zacząć udawać, że nam nie zależy, tylko dlatego, żeby komuś nagle zaczęło zależeć na nas, może nawet trochę za bardzo. Numer nazywa się Reverse Psychology. Jak to brzmi? Posłuchajcie sami.

0: Armin van Buuren i Shannon Denadel In and Out of Love w Radiu SK to hity na czasie, 22 minuty i będzie godzina 15. Jeżeli chcielibyście, żeby ta ostatnia noc wakacji była naprawdę wyjątkowa i chcielibyście coś fajnego sobie, mimo tego, że być może jutro rozpoczęcie roku o wczesnej godzinie, coś fajnego na dzisiaj zaplanować, to w nocy będą spadać aurygidy. Jak mówią fachowcy, to będzie nawet rój aurygidów, tyle że całą zabawę mogą popsuć chmury w niektórych regionach naszego kraju, dlatego że aura może być deszczowa, a w innych zbyt jasny księżyc, więc warunki odpowiednie muszą być. Można sobie jeszcze je zapewnić, wiadomo, wyjeżdżając gdzieś za miasto, tak najlepiej. Podobno maksimum, jeżeli chodzi o intensywność tych spadających tak zwanych gwiazd, mówiąc w dużym uproszczeniu, to właśnie ta noc z dziś na jutro, z 31 sierpnia na 1 września. W ogóle aurygidy na niebie będziemy obserwować do 5 września, więc jak ktoś dzisiaj nie zdąży, to może jeszcze się uda później, ale to już zdecydowanie mniejsza szansa. W takim maksimum możemy spodziewać się do 10 meteorów na godzinę. Więc taki jest plan, jak się oko nie przymknie, no to próbujcie. Jak wam inne gwiazdy są potrzebne, to tych na pewno w specjalnym popołudniowym programie SK po raz pierwszy dzisiaj po godzinie nie zabraknie. Radio SK. Oczywiście dzisiaj po godzinie 15, nie może być inaczej, a to już tylko 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
1: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy.

0: Oferta ważna do 5 września.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
10: The Floor. Już dziś o 20:50 w TVN.
11: I po reklamie.

Mundial się skończył, a hit pozostał. Andrea Bocelli, David Guetta i Jay Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. Za nami 5 minut i będzie godzina 15. Ale co tam mundial, co tam wakacje? Słuchajcie, naprawdę to będzie fajna popołudniówka poniedziałkowa w Radiu SK i z Radiem SK. Już za chwilę od godziny 15 SK po raz pierwszy. Program specjalny z gwiazdami. Coś się będzie działo. No mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie w tym uczestniczyć. To już za chwilę wszystko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
6: Ile jest warte Twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi Twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, szkoła podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Churka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660-702-143.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
12: Magda Dorożalska, o 15:00 około 23 stopni i nadal całkiem pogodnie. Na Cieślaka i na Warcisława IV ruch będzie już większy, a jeśli planujecie aktywność na świeżym powietrzu, to dobry moment na spacer, rower czy spotkanie ze znajomymi.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. 8 września posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u przekazał wiceprezes organizacji Adam Konopka. To pierwszy ruch władz statutowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu jego prezesa Radosława Piesiewicza. Przypomnę, ten usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Jak zapewniało jednak prezydium zarządu PKOL-u, mimo zatrzymania prezesa organizacja działa w sposób niezakłócony. Tragiczny wypadek na torach w rejonie dworca Łódź-Chojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny.
14: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź-Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
13: Mówi Maksymilian Jasiak z policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy, na miejscu pracuje policja i prokurator. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów na odcinku Łódź-Chojny-Łódź-Kaliska. 12-letni Maciek wygrał ze złośliwym nowotworem mózgu. Dziś uderzył w dzwony zwycięstwa w klinice Świętego Mikołaja w Szczecinie, a jednocześnie spełnił swoje największe marzenie.
15: Spędzenie czasu z żołnierzami, jak również przelot śmigłowcem wojskowym. I 12. Dywizja Zmechanizowana, jak również 44. Baza Lotnictwa Marynarki Wojennej chciała, aby Maciej poczuł się jak w żołnierskiej rodzinie.
13: Mówi Ireneusz Tomaszewski z 12. Dywizji Zmechanizowanej. Chłopiec chorował od 5,5 roku.
0: SK Szczecinek. News.
12: Magda Dorożalska. 20 pomysłów mieszkańców Szczecinka powalczy o głosy w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Na liście zakwalifikowanych pomysłów znalazły się m.in. nowe urządzenia sportowe, defibrylatory miejskie, a także festiwale i wydarzenia kulturalne.
9: Jest cała strona dedykowana budżetowi obywatelskim. Tam są wszelkie informacje, opis dokładnie tych projektów zgłoszonych, tych, które już zostały zrealizowane, zasady głosowania. To jest strona budżet obywatelski Szczecinka.
12: Mówił Rajmund Wełnic z Biura Prasowego Ratusza. Przypomnijmy, głosowanie rusza 8 września.

0: Hej, tu Blanka. No nie uwierzycie, Eska pozwoliła mi poprowadzić program w radiu. Co prawda tylko dziś, ale i tak jest super. Zaraz odparę dla Was kolejne hity na czasie. Ale jeszcze tylko Wam powiem, że jutro o tej porze w Radiu Eska będą działy się naprawdę crazy rzeczy. Więc pamiętajcie, jutro między 15 a 18 odpalamy wszyscy Eskę. Nie możecie tego przegapić. Let's go!
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem mało uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina Ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w 16:00
12: i po reklamie.

0: barwy to coś.
1: Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. No słuchajcie, siemano, z tej strony White 215 i właśnie przeżywam swój pierwszy raz jako prowadzący w Radio SK. Przed chwilą usłyszeliście mój singiel, dokładnie nasz singiel, to coś, który podbija eskową playlistę oraz Rap 20. No i właśnie, już dziś wieczorem po 23 wpadnę z całą California Records do Rap 20, by pogadać z wami o tym, co u mnie oraz oczywiście u nas się dzieje i specjalnie dla was zagrać kawałek Hustler z Vivi Simonem. A już jutro w SC nowa ramówka i nowi prowadzący popołudniowy program. Niestety to nie będę ja, ale gwarantuję wam, że też mają to coś. Elo. Radio
2: SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
8: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
7: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Wielkie otwarcie sklepu JISK w Złocieńcu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Złocieniec, ulica Kresowiaków 52. Promocja trwa do czwartku 3 września.
12: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
18: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: lokalnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Pani nam szpital uratowała.
2: Nie, ja z

0: No dzień dobry, tu Dawid Kwiatkowski. No, dziś wyjątkowa sytuacja w Radiu SK, dlatego że jestem w roli prowadzącego, a nie gościa, więc trochę się tu porządzę. A co? Po pierwsze, za chwilę zagram wam mój nowy singiel, później ci opowiem. Po drugie, powiem wam szczerze, że to, że kończą się wakacje, to wcale nie jest taka zła wiadomość, bo to oznacza, że coraz bliżej jesień i już niebawem spotkamy się na moich koncertach klubowych. Ja już nie mogę się doczekać. Ale po trzecie, od jutra w Radiu SK popołudnia będziecie spędzać w nowym towarzystwie. Oj, będzie się działo. Odpalajcie SK codziennie między 15 a 18. Do usłyszenia, pa!
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
9: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: Przed nami najcieplejszy moment dnia. Termometry wskażą około 24 stopni, ale uwaga, może zacząć padać. Na ulicach Mickiewicza i Jana Pawła II popołudniowy ruch jest większy, więc weźcie to pod uwagę. Na czas deszczu zaplanujcie kawę albo zakupy.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Minęła 16. SK News. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem, przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał we wpisie na portalu X, Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Rosyjski IU-20 został przechwycony przed południem 30 km na północ od Łeby. Nie doszło do naruszenia przestrzeni nad Bałtykiem, przekazał szef MON. Na miejscu pracują śledczy. Trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru hali magazynowej w Lublinie. Płonęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów. Wstępne straty oszacowano na 5 milionów euro. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zagrożenia dla życia i zdrowia przez wywołanie pożaru.
16: Prokuratura rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest zaczyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
15: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło w Lublinie 60 strażaków. Dodajmy, że służby zajmują się też wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący systemy bezzałogowe. Na terenie pogorzeliska są m.in. funkcjonariusze ABW. W wielu szkołach ten zakaz już obowiązywał. Teraz oficjalnie będzie w całej Polsce. Od 1 września w podstawówkach uczniowie nie będą mogli używać telefonów komórkowych. Nie tylko na lekcjach. Zakaz obejmuje również przerwy. O szczegółach przeczytacie na sk.pl.
0: SK Szczecinek. News.
14: Magda Dorożalska, za nami 14. edycja Materia Festu, ale to nie koniec mocnych wrażeń w Szczecinku. W Muzeum Regionalnym oraz w przestrzeni Pop-Up Lab wciąż możecie oglądać wyjątkową wystawę poświęconą zespołowi Vader. Ekspozycja dokumentuje ponad 40 lat historii legendy polskiego metalu. Wystawę możecie odwiedzać do 6 września. Rusza wielka kulturalna rewolucja w Szczecinku. Odnowiony dworzec PKP stanie się nowym domem dla Samorządowej Agencji Promocji i Kultury. Powstaną tam m.in. sala baletowa i wielofunkcyjna przestrzeń, a pierwsze zajęcia odbędą się 1 października.

0: Panie i panowie, słuchacie Radia SK, a to był utwór słowno-muzyczny pod tytułem Stygnie lato, autorstwa duetu Kuba i Kuba.
1: Nie, no dobra, już bez żartów. Siemanko, to Kuba i Kuba. Jesteśmy dziś w Radio SK, żeby powiedzieć wam, że no niestety to lato wystygło. Dzisiaj ostatni dzień wakacji, ostatni taki wakacyjny poniedziałek, ale mamy do was dużą prośbę.
2: A jeśli możesz, no to zostań.
1: Zostańcie z Eską, bo już od jutra po 15 nowy program popołudniowy i nowy duet prowadzący.
0: I nie będziemy to my.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
11: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
10: Siła z piąka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Siema, tu Fukaj, a to był mój hit. Zabiorę cię tam w Radiu SK. Pierwszy raz mam okazję poprowadzić program w radiu. To ja jestem nowym prowadzącym w SC. Znaczy się żartowałem, to nie jestem ja, ale na pewno poznacie już niedługo ich. Już jutro po 15. Bądźcie czujni, do usłyszenia. Radio
1: SK. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

Cześć, to Sylwia Grzeszczak. Właśnie usłyszeliście mój najnowszy singiel Mango w Radiu SK. Byłam akurat w pobliżu i poprosili mnie, żebym coś powiedziała, a że jeszcze nigdy sama w radiu nie rządziłam, to nie mogłam odmówić. Dziś ostatni dzień wakacji, jutro 1 września i z tego, co słyszałam, w Radiu SK będą zmiany w planie lekcji. Zapiszcie koniecznie nowy przedmiot i nowi prowadzący już od jutra po 15. A tymczasem ja za chwilę odpalam dla Was kolejne hity na czasie w Radiu SK. Buziaki, Sylwia Grzeszczak.

0: SK. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w Złocieńcu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Złocieniec, ulica Kresowiaków 52. Promocja trwa do czwartku 3 września.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na szkołę?
11: Minęła 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Trwają poszukiwania sprawcy, który miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w Kędzierzynie Koźlu. Nastolatce na szczęście nic się nie stało.
12: Sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
11: Relacjonuje Ewelina Karpińska z policji w Opolu. Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę doszło w Kędzierzynie Koźlu do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. Brama numer 2 znów otwarta. W Gdańsku upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Stoczniowa brama została tradycyjnie otwarta i ukwiecona.
13: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
14: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
11: Mówili podczas uroczystości działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska. Upamiętniono także Olgę Krzyżanowską, lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę. Odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. To już ostatni dzień pakietu CPN. Od jutra znikają 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.
15: Jeżeli ktoś dużo podróżuje, jest to bardzo istotna kwestia.
16: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, benzyna na pewno pójdzie do góry.
11: Mówili kierowcy z Poznania. Według prognoz od jutra za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do 90 groszy za litr.
0: SK Szczecinek. News.
17: Magda Dorżalska. Nowoczesna strefa chilloutu w Szczecinku coraz bliżej. Pierwsze prace na stawach przy ulicy Narutowicza dobiegają końca. Zbiorniki zostały już oczyszczone i odmulone. Pierwszy etap właściwej budowy nowej przestrzeni relaksu ruszy w przyszłym roku, a pojawią się tam m.in. leżaki oraz nowe ścieżki spacerowe. A teraz ważna informacja dla szczecineckich kinomaniaków. Otwarcie Kina Wolność opóźni się o 2 tygodnie. Pierwsze seanse na nowych fotelach ruszą w połowie września. Kolejny etap prac, czyli remont dachu, odbędzie się już bez zamykania szczecineckiego kina.

0: Was.
1: Hej, tu Michał Sikorski. SK kazała mi poprowadzić dla was program na koniec wakacji. No to prowadzę. Będę waszym ostatnim promyczkiem lata. Powiem tak, bardzo wiele miłych wydarzeń nas czeka. Będą imprezy halloweenowe, będą święta, wszyscy uwielbiają święta. Święta jest super atmosfera, potem ferie. Nie będzie tak gorąco, myślę, że będzie przyjemnie. Przyjdzie wiosna, zakwitnie bez. To jest wspaniały moment w roku. Zbliżamy się do niego, co by nie było. A później znowu wspaniałe polskie lato. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
8: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, szkoła podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Churka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660-702-143.
5: To będzie ostatnia reklama.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Media Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
5: Media Ekspert taniej masz.
11: I po reklamie.

0: Cześć, tu Margaret, a to był mój hit Prima Ballerina. Jesteśmy oczywiście w środku lata, a ja przyjęłam Radio SK, bo dzisiaj ja tu rządzę, ale nie na tak długo, bo od 15 do 18, moi drodzy, usłyszycie nowe głosy w Radio SK, nowa ramówka, także zapraszam was. A teraz jeszcze spędźcie ze mną chwileczkę czasu, co byśmy zrobili. O, musimy zrobić szybką śpiewkę. Gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu. Dobra, to do zobaczenia, bajo. Radio
1: SK. Reklama. Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
2: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
3: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w Złocieńcu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Złocieniec, ulica Kresowiaków 52. Promocja trwa do czwartku 3 września.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
5: Marian, jaki laptop jest top?
11: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
12: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
13: I po reklamie.

Cześć, tu Oskar Cyms, słuchacie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie i dzisiaj jest tu w miarę spokojnie, ale słuchajcie, co tu się będzie działo jutro? Ja nie wiem, czy to studio to przetrwa. Odpalajcie we wtorek koniecznie SK między 15 a 18, będą nowe rzeczy, będą fajne rzeczy, a tymczasem gram dla was swój najnowszy hit, bez końca w Radiu SK. Miłego słuchania. Zawitaj.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
3: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
8: Magda Drożalska, o 18:00 termometry wskażą około 21 stopni, niebo będzie częściowo zachmurzone i może popadać przelotny deszcz. Na Ordonaj Szczecińskiej ruch będzie już spokojniejszy, a na zakończenie dnia dobrze sprawdzi się kolacja na mieście albo krótki spacer.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
9: Jest 18:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska wybuchł dziś rano. Przez cały dzień na miejscu pracowały służby, w tym funkcjonariusze ABW. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Radosław Piesiewicz wskazał swojego zastępcę na czas pobytu w areszcie. Obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie pełnił Mieczysław Nowicki. To on na 8 września zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u.
10: SK Sport News.
9: Polskie siatkarki walczą o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem jest reprezentacja Portugalii, która w fazie grupowej wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Spotkanie właśnie rusza. Lionel Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. Piłkarz ogłosił to na swoim koncie na Instagramie. Ostatni raz zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. Messi 8 razy zdobył złotą piłkę.
10: SK Szczecinek News.
8: Magda Dorożalska, trwają zapisy na nowy sezon w szczecineckim klubie karate Kyokushin. Dołączyć mogą dzieci, młodzież oraz dorośli, a oficjalne spotkanie organizacyjne zaplanowano na najbliższy piątek, 4 września. O tym, dlaczego warto trenować, mówi Shihan Wojciech Churka.
11: Karate uczy, kształtuje i wychowuje. W każdej grupie wiekowej są troszeczkę inne treningi, ale na pewno kształtujemy głowę.
8: Piątkowe spotkanie organizacyjne szczecineckiego klubu karate odbędzie się w szkole podstawowej numer 4 i rozpocznie się punktualnie o godzinie 18:00.
12: Imprezka! Imprezka! Imprezka!
13: Nie da się ukryć, to ostatnia sierpniowa imprezka dla wielu, ostatnia wakacyjna imprezka, ale na szczęście już jest praktycznie po poniedziałku, więc dajmy z siebie 100% dzisiaj wieczorem, żeby było przyjemnie. Ja nawet dam 120. Michał Hanczak z tej strony. Startujemy! Jeszcze raz powtórzę, 120% dam, nie złotych, żeby była jasność. Gibbs i Kukon, ty masz na dobry początek naszego wieczoru.

love. Tate McRae na antenie Radia SK w imprez Cechanczak z tej strony. No skoro wakacje się kończą, tak wiem, powinienem jak najmniej używać tego zdania i postaram się, ale czas na podsumowania. Czas wybrać hit tych wakacji. Ale nie ten muzyczny. Tu was zaskoczę. Nie będziemy teraz wybierali najlepszej waszej ulubionej piosenki. Chciałbym poznać wasze podsumowania, jeśli chodzi o wasz prywatny hit, czyli na przykład coś, co najczęściej robiliście. Albo na co wydaliście najwięcej kasy. Albo czego najwięcej zjedliście. No, generalnie takie podsumowania mnie dzisiaj wakacyjne interesują. Co było hitem waszych wakacji? Zbieram wszystkie propozycje, także te, które nie nadają się na antenę, na Messengerze Radia SK. Za chwilę sprawdzam, co nagraliście, ale wcześniej zagram pięknie Great Expectation, to Siena Spyro.

0: Może i stygnie, chociaż niektórzy synoptycy mówią, że jeszcze w przyszłym tygodniu upały do Polski mają wrócić. No ale jeśli chodzi o muzyczny hit wakacji, no to stygnie lato od Kuby i Kuby. Myślę, że znalazłoby się u wielu na miejscu numer 1, a przynajmniej na podium, prawda? 21 minut po godzinie 18. Dzisiaj szukamy hitów tegorocznych wakacji, niekoniecznie muzycznych. Czekam na wasze osobiste podsumowania. Na przykład Patrycja na Messengerze Radia SK napisała mi, że u niej hitem były czereśnie, bo zjadła ich kilogramy w te wakacje. No to high five, bo rzeczywiście jeśli chodzi o owoce, to u mnie chyba też czereśnie wygrały tego lata. Jakoś tak wyjątkowo nie były bardzo drogie, mam wrażenie. Natomiast jeśli chodzi o Sandrę, no to mamy zupełnie inną opowieść.
1: No, hitem tegorocznych wakacji to był pierwszy wyjazd bez dzieci, z sąsiadkami do Palermo, który skończył się gigantycznym clubbingiem, jedzeniem pierwszy raz w życiu ostrygi i skończył się trzema takimi samymi tatuażami na powrocie, więc uważam, że Las Vegas to wszystko mało. Pozdrawiam.
0: I tak trzeba żyć. Prawdziwy rock and roll, można powiedzieć. Dziewczyny Sandra i jej sąsiadki, rock and rollowe kobitki. No. No dobrze, dobrze. Będzie co wspominać w długie jesienne wieczory. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss już za kilka chwil. Co było waszym hitem wakacji? Czekam na Messengerze Radia SK na wasze głosówki.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce.
5: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
6: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielkie otwarcie sklepu Isk w Złocieńcu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Isk. Złocieniec, ulica Kresowiaków 52. Promocja trwa do czwartku 3 września.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
12: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
13: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
14: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Po kilku latach Sunflower od Post Malone i Swae Lee znowu jest hitem. No dzięki Spider-Manowi między innymi. 22 minuty do godziny 19. Bardzo przyjemnie to brzmi, zwłaszcza kiedy można zrelaksować się po pracy. Za chwilę o ten relaks zadba między innymi Zalia, bo zagram wam jej nowy hit Tylko Kochaj Mnie. Ale wcześniej Ania i jej hit i antyhit, jak się okazuje, tych wakacji.
1: Hejka Eska. Hitem moich wakacji było to, że tak mi się złożyło, że miałam prawie 3 tygodnie urlopu. Antyhitem. Że już się skończył.
0: I myślę, że wiele osób może się pod tym podpisać. Ale kończy się jedno, a zaczyna drugie. I czas na hit nadchodzącej jesieni. W Radiu SK nowa ramówka i od jutra od 15 nowe popołudnie, nowy popołudniowy duet na naszej antenie, czyli Sońta i Korościel. I wychodzi na to, że to może być transfer radiowy roku. Szczegóły już na naszych socialach. No i oczywiście jutro od 15 do 18. Mam nadzieję, że przyniosą jakieś wkupne ciastka, bo inaczej nie będzie fajnie.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
9: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. I po reklamie.

Zamiast kawy czy napojów energetycznych można po prostu włączyć sobie Armina Van Burena. Tutaj z Saszą Everlasting na antenie Radia SK w imprezce przed 19:00. Musimy porozmawiać. To jest takie zdanie, które u mnie wywołuje dreszcz emocji, kiedy słyszę je w domu. No a jestem ciekawy, co u was wywołuje adrenalinę, bo w tym tygodniu jest to taka trochę imprezka z adrenaliną, dlatego że mam dla was bilety do kina na Nie patrz w dół 2, nowy film, ale też dorzucę trochę kasy na popcorn, więc z jednej strony będzie można się zrelaksować, z drugiej jednak poczuć trochę dreszczyku, no bo to taki rodzaj filmu. SK.pl, tam zaglądacie, tam piszecie, jakie sytuacje albo jakie zdania wywołują u was wzmożone ciśnienie, no i być może do was właśnie po godzinie 19:00 zadzwonię z takimi nagrodami.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
7: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
8: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
7: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Arlę.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
3: Szczecinek na czasie.
4: Magda Dorożalska, a teraz propozycja na najbliższy sobotni wieczór. Od 19:00 Szczecinek zamieni się w niesamowitą, pełną barw krainę światła. Druga edycja Festiwalu Światła rozświetli Miejski Park od plaży miejskiej aż po muszlę koncertową. W programie czekają na Was interaktywne instalacje, bajkowa fontanna, wyjątkowa laserowa zorza i wiele innych. A kulminacją nocy będzie zaplanowane na 21:30 wielkie widowisko laserów, ognia i pirotechniki.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
5: Muzyką się żyje.
6: Mata opublikował nową epkę. Dzisiaj w nocy do sieci trafiło kilka nowych kawałków zebranych w mini-album 2040 Sława. Mata postawił tutaj na nieco bardziej gitarowe brzmienie. No i są tam znane już single, takie jak Echo czy nowy duet z Łajciorem, ale zaskoczeniem dla fanów może być na przykład współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. To już w ten piątek. Sanach zagra finał tegorocznej trasy stadionowej, no i wróci na PGE Narodowy w Warszawie. W tym roku wokalistka od wiosny zagrała kilka koncertów w dużych obiektach, m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Teraz czas na ostatni przystanek w stolicy. Oprócz największych hitów możemy spodziewać się też tych najnowszych, na przykład piosenki Kapitan, którą zagram Wam tak na rozgrzewkę przed koncertem jeszcze w tej godzinie imprezki. Wakacje praktycznie za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa, no i w ten weekend będziemy w Zelowie w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł, on w sobotę, i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz, która porwie publiczność w niedzielę. Na koncert wstęp wolny, a poprowadzą je Michu Sobkowski i Kamil Nosel.
7: Imprezka! Imprezka!
6: Tu Hanczak, tymczasem imprezka poniedziałkowa. Relaksujemy się i cieszymy się pierwszym wygranym setem naszych siatkarek, które walczą z Portugalią o awans do ćwierćfinału. Trzymamy kciuki za zwycięstwo. Damiano Dawid, Stromae na początek tej godziny, a potem duet, który kręci nas ostatnio bardzo mocno. Dawid i Margaret.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Kesha śpiewa TikTok, a dzisiaj nawet nagrałem TikToka i wrzuciłem jednego. Tak się napracowałem. 15 minut po godzinie 19.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Jeśli chodzi o TikToki, to czasami największą adrenalinę wywołują mnie to, że na przykład się namontuje, a potem coś się wiesza i trzeba od początku zaczynać. Ale zupełnie coś innego adrenalinę wywołuje u naszej słuchaczki Ani, bo w tym tygodniu prosimy was, żebyście na sk.pl napisali nam, co wam podnosi ciśnienie i powoduje taki dreszczyk emocji. Ania, co to jest u ciebie?
2: Telefon z przedszkola, że muszę zabierać dzieci.
0: Jak ma na imię przedszkolak albo, nie wiem, córka twoja?
2: Łucja, jutro zaczyna, właśnie jutro będzie miała pierwszy dzień w przedszkolu.
0: I jak się nazywa?
2: Łucja.
0: Łucja. No tak, z tymi telefonami z przedszkola to rzeczywiście dreszcze emocji, bo nigdy nie wiadomo, czego chcą. Czy że różyczka, czy że wiatrówka, czy że nie chce jeść śniadania, czy że nie chce leżakować i jeszcze pewnie inne historie.
2: Wszystko jest możliwe, także najlepiej tak telefonów nie mieć.
0: Właśnie, najbardziej mi się podoba w twoim zgłoszeniu na sk.pl to, że napisałaś, że jutro zaczyna się przedszkole i chyba wyciszysz telefon. Czyli zostawiasz dziecko, wychodzisz i nie ma cię przez kilka godzin. Nic się nie interesuje, niech się nie martwił. Słuchaj, to będziesz mogła na przykład wyłączyć ten telefon i schować się w kinie, bo mam dla ciebie podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2, a do tego jeszcze dorzucam 300 kieszonkowego, nie wiem, na przykład na popcorn albo na jakieś inne pyszności.
2: Super, bardzo się cieszę, dzięki.
0: Wszystkiego dobrego. SK.pl, dziękuję. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.

0: przerwy to coś.
1: Na zegarkach 19:30, słuchacie imprezki Hanczak z tej strony, no i niezła ekipa, Łajcior, no między innymi w tej ekipie na czele. I cała ta ekipa od hitu To Coś dzisiaj zamelduje się w Eskowym studiu. O 23:00 będą gośćmi Matiego Fuczyło, który zaprasza was na Rap 20 i na rozmowę z tymi jego gościami. Za kilka chwil Kapitan, czyli nowy singiel od Sanach, ale jeszcze jedna informacja dla fanów sportu i siatkarek. 2-0 prowadzimy z Portugalią w walce o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Media 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: I po reklamie.

0: Co łączy nas i Davida Guetta oraz One Republic? No to, że nie możemy doczekać się weekendu już od poniedziałku. O tym jest ten hit I Don't Wanna Wait na antenie Radia SK w Imprez. Techanczak z tej strony. Za chwilę zagram wam wasz ulubiony ostatnio hit. I mój w sumie też. Numer jeden gorącej dwudziestki to My Body Isn't Ready od Sombra, ale wcześniej wybieramy hit tegorocznych wakacji. I to nie ten muzyczny, tylko ten wasz prywatny. Hit pozamuzyczny. Na przykład, gdzie byliście najdłużej? Na co wydaliście najwięcej pieniędzy? Z kim spędziliście najwięcej czasu w te wakacje? Może jest jeszcze jakiś inny symbol tych wakacji? U Agnieszki jest. Nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK. Aga?
1: Moim hitem wakacji były kartony po bananach, które okazały się niezastąpione przy przeprowadzce. Serdecznie polecam kartony po bananach.
0: Mówiła Agnieszka. Ale Hanka Mostowiak chyba tego nie lubi.

0: Tuż przed 20 na antenie Radia SK jedna z naszych nowości, czyli Deli Supreme i MJ Deli. Pytam was o wasze hity tegorocznego lata, tegorocznych wakacji, te pozamuzyczne. Wiktoria się nagrała na Messengerze SK.
1: Mówię, że wakacje podbiłam z motorem. Pierwszy sezon na ćwierć wieku.
0: O, proszę bardzo. Zawsze jest dobry czas na ten pierwszy raz. Wiktoria na motorze, a Gibbs na innym nieco środku lokomocji, ale o tym powiem wam za chwilę.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
3: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w Złocieńcu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Złocieniec, ulica Kresowiaków 52. Promocja trwa do czwartku 3 września.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
8: Szczecinek na czasie.
9: Magda Drożalska, jeśli nie macie jeszcze planów na najbliższą sobotę, to mam propozycję. Wołczyn-Zdrój i miejscowość Brusno. Ruszą tam dożynki gminne. To świetna okazja, aby z bliska zobaczyć misternie plecione tradycyjne wieńce oraz spróbować regionalnych przysmaków przygotowanych przez lokalne koła gospodyń. Organizatorzy zadbali też o atrakcje dla najmłodszych, a wieczór zwieńczy wspólna zabawa taneczna. Jeśli więc chcecie poczuć klimat polskiej tradycji i spędzić czas w rodzinnej atmosferze, Brusno czeka od południa.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Ostatni dzień lata. To jest tytuł hitu, który wesprę już za chwilę. No lato jeszcze trwa, ale ten hit Gipsa Igo towarzyszy nam od kilku tygodni. Gips niedawno był w Weskowym studiu i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracocholizmu w studiu czy na koncertach, szuka teraz równowagi i pozamuzycznych rozrywek.
12: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
13: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
12: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku. Ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa...
11: No to mnie łączy z Gipsem, że do sportu nie mamy zapędów. Gips był gościem Matiego Fuczuło w Rap 20, a dzisiaj przed nami kolejne notowanie tej listy i kolejni goście, m.in. White 2115. Program startuje o 23.
14: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
11: W tej godzinie na pewno zagram wam coś w miarę premierowego, coś świeżutkiego, czego być może jeszcze nie słyszeliście, ale zaczynamy rzeczywiście od wspomnianego hitu Ostatni Dzień Lata. To Gips, Ego for Money. Hanczak z tej strony zapraszam na wieczorną, poniedziałkową imprezkę. Odreagujmy ten dzień.

To Glass Animals na antenie Radia SK w imprezce. Hip, hip, hura na cześć naszych siatkarek. Właśnie awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, wygrywając 3-0 z Portugalią. Brawo!

0: Shawn Mendes na antenie Radia SK. Brawo dla naszych siatkarek. Meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Wygrały 3-0 z Portugalkami, no a w ćwierćfinale zagrają z Holenderkami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Były siatkarskie sety, teraz czas na set muzyczny w Radiu SK i na coś świeżutkiego. On to Joel Corey, znany nam doskonale producent. Tak, tak, znacie jego hity, bo w SC było ich już mnóstwo. Zaczęło się wszystko tak naprawdę od Head and Heart, w sumie mojego ulubionego. Jest mnóstwo pozytywnej energii w tym kawałku, ale Joel Corey tym razem zaprosił do współpracy panią, która nazywa się Hannah Boleyn. I śpiewała m.in. w tym hicie. A teraz z tego połączenia sił, ale nie z połączenia tych hitów, wyszło coś zupełnie premierowego. To Don't Go Breaking My Heart i teraz właśnie ten kawałek wam zagram.

0: Tame Impala i Loser na antenie Radia SK. Nie jest przegranym wcale ten, kto kończy dzisiaj właśnie wakacje. Słuchajcie, dużo dobrego przed nami, ale mam taką sprawę do was wszystkich, którzy czują te ostatnie dni wakacji. Zagrać przed 21 deszcz na betonie tako Hemingwaya, czyli tam, że twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Czujecie ten mood? Chcecie to usłyszeć? Jeżeli tak, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK i na przykład przy okazji zadedykować ten hit komuś albo powiedzieć, dlaczego akurat warto go dzisiaj zagrać. No sprawdzimy. Może przed 21 zagram. Wszystko zależy od was. Czekam na wasze sygnały na naszym Messengerze. Wcześniej odezwał się Szymon w sprawie hitu tegorocznych wakacji, niekoniecznie muzycznego. Okazuje się, że w przypadku Szymona to nożyczki i grzebień?
1: W te wakacje pobiłem rekord chodzenia do fryzjera. Mianowicie byłem raz w tygodniu, także pozdrawiam najlepszą fryzjerkę Emilkę na Ursynowie.
0: I teraz pytanie, czy tak szybko rosną ci włosy? Czy chodziłeś do fryzjerki Emilki po to, żeby obcinać ją wzrokiem? Radio
2: SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce!
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro PSA, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: I po reklamie.

Wieczorową porą Swedish House Mafia brzmią najlepiej. Wait So Long w Imprezie w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Pytałem was parę chwil temu, czy na koniec wakacji zagrać wam ten hymn końcówki wakacji, czyli Deszcz na betonie, tak o Hemingwaya. No i rzeczywiście są głosy, żeby zagrać, więc

0: chyba bardziej pozytywny powód, chociaż z drugiej strony...
1: Cześć Eska, właśnie wracamy z mężem z wakacji i ta piosenka Taco Hemingwaya byłaby idealnym zwieńczeniem naszego urlopu, bo jesteśmy w drodze do domu. Pozdrawiamy, dzięki.
0: No właśnie, koniec wakacji, ale w głosie słyszę jakąś taką radość, więc chyba przynajmniej wypoczęci nasi słuchacze i bardzo dobrze. No to odpalamy w takim razie Deszcz na betonie, Taco Hemingway w ostatni dzień wakacji.

I jak siadło wam, czy wam nie siadło, jeśli chodzi o tę nowość na antenie Radia SK? Take it slow, to Robin Schulz i Watermat na naszej antenie tuż przed godziną 21. Ja już powoli uciekam, ale jeszcze dzisiaj przed nami chociażby Rap 20, Mati Puczyło, Łajcior i Spółka. Także warto być z nami po 23. A jutro po południu nowość od 1 września. Sońta i Korościel od 15 z nami na antenie. Także niezły transfer radiowy zrobiliśmy.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
8: Szczecinek na czasie.
9: Magda Dorożalska, teraz propozycja dla pań. Miasto Kobiet powraca w zupełnie nowej odsłonie. Ta wyjątkowa inicjatywa od lat łączy i inspiruje mieszkanki naszego regionu. A już 24 września o 17 rusza pierwszy klub książki. Spotkanie odbędzie się w CK Zamek, a na początek głośna powieść Mój mąż. To będzie idealny czas na rozmowę i literackie polecenia w luźnej atmosferze, a do tego czeka na Was kącik wymiany książek. To idealna okazja, by spędzić wieczór w najlepszym towarzystwie.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.

0: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Sekcja wokalowe to propozycja dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją pasję do śpiewu, niezależnie od poziomu zaawansowania. To przestrzeń zarówno dla początkujących, jak i tych, którzy chcą szlifować swój wokalny warsztat pod okiem doświadczonego instruktora. Jak wyglądają takie zajęcia w praktyce i kto może do nich dołączyć? O tym rozmawiałam z Mariką Janowską, która prowadzi sekcje wokalowe w szczecineckim Sapiku. Posłuchajcie już teraz.
2: Wokalowe to jest moje cudowne, utalentowane, zdolne, piękne i kochane dzieciątko. Dostałam propozycję 4 lata temu, aby taką sekcję stworzyć tutaj u nas w Sapiku, ponieważ aktualnie było takie zapotrzebowanie. Podjęłam się tego ryzyka, podjęłam się tego wyzwania. Bardzo szybko poczułam, że to jest moje miejsce na ziemi. Poczułam taką więź z dzieciaczkami, z młodzieżą. Później zaczęłam też pracować z osobami dorosłymi, więc wokalowe powstało 4 lata temu w Sapiku jako sekcja wokalna i tak do tej pory sobie dość prężnie działamy tutaj na naszym lokalnym poletku i nie tylko.
1: Właśnie moje kolejne pytanie, to już tutaj wspomniałaś. Chciałam cię zapytać, kto najczęściej przychodzi na zajęcia? Czy to są dzieci, młodzież, czy może dorośli?
2: Teraz mam taką sytuację w tym roku, że mam 1/3 dzieci, a 2/3 to są osoby takie powyżej 15 roku życia, no i fantastyczna grupa dorosłych. Więc ja się trochę cieszę z tego, bo dzieciaczki generalnie mają mnóstwo przestrzeni na takie zajęcia. Często w szkołach są kółka muzyczne, wokalne, w chórach, są schole, więc tak jakby te babyki mają tą swoją przestrzeń, bo wokalowe też mam bardzo dużo dzieci i miałam kiedyś jeszcze więcej. Natomiast tak jak o tym mówiłam w kilku już wywiadach wcześniej, że ja się bardzo cieszę, że osoby dorosłe, które tej przestrzeni zazwyczaj nie mają albo śpiewają sobie od 20 lat gdzieś w domku, na imprezkach jakichś domowych, na karaoke, nagle dostały przestrzeń do tego, żeby śpiewać. Wcześniej wiem, że Krzysiek Leśniewski też prowadził dla dorosłych osób taką sekcję, więc super. Ja kontynuuję to dzieło i bardzo się cieszę, że osoby dorosłe, które wstydzą się albo, wiesz, kiedyś tam śpiewały, ale potem to jakoś się wymazało, albo rodzina, bo dzieci, bo gdzieś tam kariera zawodowa. Cieszę się, że są wokalowe, występują, że mają tą szansę stawać na scenie. Wiem, jakie to jest dla nich ważne. Wiem, jak się realizują, jak się spełniają. Naprawdę mam bardzo fajną grupę dorosłych. Mam młodzież, mam dzieciaczki, także od 7 roku życia do nieskończoności.
1: Nie ma limitów.
2: Tak, ja mam fantastyczne też seniorki tutaj, które zresztą występują na co dzień. To są starsze panie, ale super utalentowane, kochane, zaangażowane przebardzo, które chcą występować, którym się chce, które chcą się uczyć. Więc ten limit wiekowy tak naprawdę nie ma znaczenia, jeżeli chce się śpiewać.
1: Powiedz, czy ci ludzie muszą mieć jakieś doświadczenie, żeby dołączyć, żeby przyjść do ciebie do wokalowe?
2: W tym roku, jak robiłam przesłuchania, to napisałam na plakacie, że super by było, gdyby były osoby, które chcą być na scenie. Jakby, jeżeli ktoś jest turbozdolny, a dopiero zaczyna, to owszem, znajdzie się miejsce w wokalowe. Natomiast w tym roku też skupiłam się trochę na osobach, które rzeczywiście chcą śpiewać, które chcą brać udział w konkursach, w koncertach, żeby to wokalowe się rozwijało z każdym rokiem, ponieważ zainteresowanie naszymi koncertami, nie będę ukrywać, jest dość spore. Moje dzieciaki często występują i moi uczestnicy, więc tutaj działamy na osobach trochę ostatnio, które naprawdę chcą, które są odważne, które czują się ze sceną za pan brat. Natomiast, tak jak mówię, jest również przestrzeń na osoby, które są całkowicie zielone, ale jest ten pierwiastek takiego talentu, który można by było wyszlifować i gdzieś tam dalej w świat puścić.
1: A powiedz mi właśnie, jak wygląda taka rekrutacja?
2: No w tamtym roku pierwszy raz miałam taką sytuację, ze względu na dużą, bardzo dużą ilość zainteresowanych, że zrobiłam przesłuchania w kinie z obecnością moich koleżanek, bo ciężko byłoby mi wybrać osoby, szczególnie które już były rok też wcześniej, żeby zrobić taką grupę naprawdę fajnych, zdolnych ludzi. Trzeba mieć przede wszystkim odwagę w sobie, żeby wyjść na scenę, żeby zaśpiewać przed ludźmi, żeby móc się odrobinę sprzedać. No trzeba całkiem nieźle słyszeć, albo chociaż śpiewać w tonacji. No jest kilka takich czynników, które mają znaczenie podczas rekrutacji. No mówię, przede wszystkim odwaga, to, że się chce, to, że jest jakiś tam pierwiastek talentu, ta odwaga, także żeby dostać się do wokalowe, trzeba przede wszystkim chcieć, trzeba mieć w sobie odrobinę odwagi, trzeba mieć odrobinę talentu. Jeżeli jest odwaga, odrobina talentu i chęć, wszystko wtedy można. Zapraszam na konsultacje, no i wtedy omawiamy. Jeżeli jest rzeczywiście u kogoś taki wektor, ten X, no to wtedy zapraszam serdecznie do współpracy.
1: A jak wygląda taka typowa lekcja u Mariki, wokalowe?
2: To zależy od tego, na jakim etapie jest uczestnik, bo jeżeli mówimy tutaj o takim nowym uczestniku, który przychodzi całkowicie zielony, no to najpierw jest kilka takich lekcji pierwszych, trochę teoretycznych. Od czego zaczynamy naukę śpiewu. No to czyli wiadomo, jakie są czynniki, żeby dobrze zaśpiewać, a jest tych czynników kilka. Co już uczestnik wie, czego nie wie, czy już kiedykolwiek śpiewał, czy to jest pierwszy raz. Także czynników jest mnóstwo, jak wygląda lekcja śpiewu Mariki Janowskiej. Jeżeli chodzi o takie trochę bardziej zaawansowane osoby, no to głównie rozśpiewka wokalna, czyli rozgrzanie głosu przed śpiewaniem utworów. Potem, jeżeli śpiewamy utwory, no to interpretacja, która jest bardzo, bardzo ważna, żeby ten utwór jak najlepiej sprzedać publiczności, żeby te emocje było słychać. Praca nad ciałem, praca nad dykcją, praca nad oddechem, także, no mówię, jest kilka czynników, a to głównie zależy od tego, na jakim poziomie jest uczestnik.
1: Powiedz mi, czy prowadzisz lekcje solo, lekcje zespołów, czy raz tak, raz tak?
2: Różnie. Mam indywidualne zajęcia, ale również prowadzę zajęcia w grupach. Planuję jeszcze wprowadzić sekcje dla seniorów, zobaczymy, czy się uda. I też bym chciała właśnie poprowadzić taki chór, ale to jest wszystko na razie w sferze marzeń. Jeżeli będzie na to przestrzeń i kilka godzin w miesiącu, żeby popracować, to bardzo bym chciała stworzyć taki chór seniorów tutaj u nas w Szczecinku, bo tak jak mówię, dzieciaki mają swoją przestrzeń, młodzież dorośli, ale może coś z seniorami popracować, bo to by było dla mnie kolejne wyzwanie.
1: A powiedz mi, co ty jako nauczycielka najbardziej lubisz właśnie w tych lekcjach, w tej nauce śpiewu?
2: Ja bardzo lubię widzieć, kiedy osoba, która przychodzi z jakimś tam już zasobem, kiedy dostaje ode mnie jakieś wskazówki, które stara się wprowadzić w życie, kiedy mówi, o, rzeczywiście, no lepiej to gada, lepiej to brzmi, no miałaś rację, Marika. Wiesz, to ja bym tak chciała zaśpiewać tą piosenkę i wtedy pani Marika mówi, słuchaj, wiesz co, ale to nie brzmi, co nie? Że jakby bierze pod uwagę to, co ja mówię, ufa mi i potem bardzo często się okazuje, że jak zmienimy repertuar albo zaśpiewamy to odrobinę inaczej, albo w innej tonacji, to okazuje się, że można wyciągnąć z utworu jeszcze więcej. Kiedy uczestnik sam w sobie widzi, że kiedy razem współpracujemy, ja daję z siebie sporo i on daje z siebie sporo, to potem ten progres jest naprawdę widoczny i jak potem ktoś śpiewa, to już wiem, że mówię, kurczę, ale on kuma, nie? Ale super, że zaczynają się dziać takie fajne rzeczy, że już uczestnik sam wychodzi z inicjatywą, że już zaczyna, wiesz, kombinować, w jakim repertuarze czuje się dobrze, że już sam zaczyna być świadomy. Ta świadomość uczestniku to jest dla mnie taka najważniejsza nagroda, nie? Że jakby pracujemy i nagle się okazuje, że ktoś tak wychodzi i mówi, Marika, wiesz co, a może to, nie, może w tym lepiej. Ja wiem, że ty byś wolała, żebym tego nie zaśpiewała, ale może posłuchaj. I nagle się okazuje, że są bardzo fajne zaskoczenia, bo ktoś na przykład mnie zaskoczy, nie? Że nie ja tylko z tym moim, a może inaczej, a może tak, a może słuchaj tak, że nagle ktoś przychodzi do mnie z pomysłem i on jest na tyle świadomy, że już, kurczę, sam wie, czego chce. To jest dla mnie już totalne wow, nie?
1: Mm-hmm. Czy Marika Janowska jest surową nauczycielką?
2: Wydaje mi się, że surowszą z każdym rokiem. Nie wiem, z czego to wynika.
1: Może więcej wymagasz, bo dłużej u ciebie są.
2: Być może też, natomiast zauważam też, że czasami trzeba troszkę tupnąć nóżką. Że jak ja mam w ogóle super, super relacje z moimi podopiecznymi, naprawdę, my jesteśmy ziomkami i z dorosłymi, i z dzieciakami, i z młodzieżą. Wydaje mi się, że całkiem nieźle ze sobą współpracujemy. Natomiast czasami już po takich właśnie kilku lekcjach, takich dość spokojnych, czasami jest sytuacja, że po raz kolejny na przykład robimy coś i nad czymś pracujemy, a nie ma za bardzo na przykład efektu, nie? No to czasami, kurczę, mówię, dobra, musimy to z innej strony zrobić. To i to nie, to i to tak. Od tej pory jest ciężka robota, słuchaj, musisz skupić się na tym, bo nie pójdziemy dalej. Wcześniej chyba robiłam to w dużo łagodniejszy sposób. Teraz też staram się w łagodny, akceptujący i pełen miłości, wiadomo. Natomiast zauważyłam, że na kilka luźnych, fajnych, cudownych lekcji, taka jedna, gdzie naprawdę jest cięższa praca, przydaje się i mi, i uczestnikowi.
1: Powiedziałaś tutaj, że występujecie. Gdzie najczęściej?
2: Wokalowe śpiewa głównie tutaj na lokalnych scenach, u nas w Szczecinku, za co bardzo, bardzo dziękuję. To są różnego rodzaju wydarzenia. Oczywiście typowe sapikowe, typu jarmarki, wośpy, zakończenie lata, zakończenie sekcji klubów, ale jesteśmy zapraszani też na koncerty charytatywne, w których bardzo chętnie bierzemy udział i jeżeli potrzebują Państwo jakiegoś miejsca, przestrzeni na jakiś artystyczny występ, to my się serdecznie polecamy. Te dzieciaki i dorośli naprawdę potrzebują przestrzeni, żeby stać na scenie. Jest to dla nich superanckie doświadczenie i rozwój, więc jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby nas zapraszać. To są fajne spotkania wigilijne, spotkania dla firm różnego rodzaju, wręczania nagród. Tam, gdzie potrzebny jest występ artystyczny po jakiejś części oficjalnej, żeby trochę tak na rozluźnienie dla gości danego wydarzenia albo dla odbiorców, tam my z wielką miłością i radością chętnie wystąpimy. Tak jak wspominam, nasze występy dla uczestników wokalowe, to jest, każdy występ to jest dla nich krok rozwojowy, ponieważ czasami śpiewa się na scenie w kinie, gdzie jest piękne oświetlenie, pan realizator, a czasami są sytuacje, że śpiewasz na chodniku i stoi statyw z mikrofonem i nie do końca za sterami czasami nagłośnienia jest osoba, która jest naprawdę osobą doświadczoną czy muzykiem, tylko czasami jest to jakiś pracownik, który po prostu swoją osobą pomaga przy danym wydarzeniu, więc uważam, że dla osób, które chcą w przyszłości stać na scenie, jest potrzebna bardzo duża scena i są potrzebne te mniejsze.
1: A powiedz mi, czy jest jakiś konkretny repertuar, który wybierasz dla swoich podopiecznych wokalowe na występy?
2: Wydaje mi się, że kiedyś miałam taką tendencję do pozwalania uczestnikom śpiewania tego, co sobie życzą. Oczywiście pod moim okiem, kiedy to dobrze to brzmi, wiadomo. Natomiast wydaje mi się, że teraz trochę przechodzimy taką fazę wokalową, że chcemy trochę więcej. Że chcemy dać oprócz tego, że piękny występ wokalny, to chcemy zrobić, może nie show, to jest za duża nazwa, ale staram się wprowadzać powoli chórki, żeby dzieciaki sobie same nawzajem robiły chórki, żeby wprowadzić odrobinę ruchu scenicznego, żeby się rozwijać i żeby te koncerty były bardziej takie wow niż nostalgiczne, bo wiadomo, nie będę ukrywać, że uczestnicy wokalowe kochają śpiewać ballady i nie ma co się dziwić, jakby ballady są cudowne, często wyrażają siebie przez balladę, a można tych, wydaje się, więcej emocji z siebie wyrzucić. Natomiast jeżeli są duże imprezy dla dużej ilości osób, to wydaje mi się, że lepiej sprzedają się jednak szybkie, pozytywne utwory, gdzie człowiek chce sobie troszeczkę się pobujać, więc trochę przechodzimy na zasadzie takiego naprawdę koncertu, żeby to było też takie troszkę show. Widzę, że wokalowe chyba spoko zostało to przyjęte. Oczywiście te ballady również będą się pojawiały, ale może na bardziej kameralnych występach, a jeżeli będziemy robić takie większe występy dla miasta, no to stawiamy już na to, żeby ludzie się po prostu dobrze bawili.
1: Powiedz, jak wygląda takie przygotowanie na 10 minut przed koncertem?
2: Mamy taką mini zbiórkę. Ja robię krótkie przemówienie na zasadzie: słuchajcie, moi drodzy kochani, jeżeli wyrżniesz się o kabel, nic się nie dzieje. Jeżeli zapomnisz tekstu, nic się nie dzieje. Jeżeli cokolwiek się skrzaczy, nic się nie dzieje. Zrobiłaś wszystko, co mogłaś. Przed występem nauczyłaś się tekstu, czy nauczyłeś się tekstu, były próby. Jesteś nauczony na tyle, na ile możesz. Piosenka jest zrobiona. Więc jeżeli teraz coś się wydarzy, zjecie trema, dopadnie cię jakaś zwariowana adrenalina, to jest część stania na scenie. I bardzo bym chciała, i zawsze mówię wszystkim uczestnikom wokalowe, że najważniejsze jest to, że wychodzisz na tę scenę, masz w sobie tą odwagę, masz chęć i chcesz pokazać światu swój talent. A to, że po drodze wydarzą się jakieś rzeczy takie proste, typu zapomniałem tekst, zaschło mi w gardle, przyłknąłem się, to są naturalne momenty i ja zawsze mówię, nie mieszcie utworu i swojego występu tym, że na przykład coś się wydarzyło niefajnego, bo najważniejsze jest to, że tu jesteś, że stoisz i że chcesz. I zawsze mówię, żeby jako pierwsze, jak schodzą ze sceny, nie mówić sobie: o Jezus Maria, Boże, Pani Marilko, znowu mi nie poszło, bo ludzie mają do tego tendencję. My jako dorośli ludzie też. Tylko najpierw mówimy sobie: kurczę, ale super, dam radę. Dobra, tam się pomyliłam, ale trudno, generalnie jestem świetna, bo stanęłam na scenie przed ludźmi i zrobiłam coś fajnego. Dlatego staram się odwrócić ich myślenie, bo często: o Jezu, ja zapomnę tekstu, a zapomnę tego, a tutaj, a nie znam, a coś. No i okej, no jakby jest to wpisane w występy publiczne. Nie zawsze wychodzi fantastycznie. Mi się zdarza osobom, które stoją po 20 lat na scenie, popełnić błąd. No i okej. Jakby staram się im powiedzieć, że to, że śpiewają na scenie i występują, to jest naprawdę super rzecz. I to jest najpierw super rzecz. A to, że się czasami nie uda, to jest naprawdę... Jesteśmy tylko ludzie.
1: Powiedz mi, czy ta mini zbiórka i właśnie te porady twoje przed występem, to jest również taki sposób, w jaki pomagasz im poradzić sobie z tremą?
2: Tak jest. Ta zbiórka jest również po to, aby te dzieciaki, ci ta młodzież i przede wszystkim osoby dorosłe, które się też bardzo stresują, wiedziały, że nikt nie będzie oceniał ich błędów, tylko przede wszystkim cieszył się z tego, że im się chciało, że się uczyli, że mnóstwo pracy włożyli w ten występ, co ja wiem i oni, że to jest najważniejsze i żeby się cieszyć przede wszystkim z tego, bo mi jest zawsze bardzo smutno, jak dziecko schodzi z płaczem na przykład, bo się pomyliło i naprawdę wtedy ja jestem tą, która przytula i która głaska po głowie, ale bardzo bym chciała, żeby podopieczni wokalowe przede wszystkim czuli radość z tego, co robią i satysfakcję, a dopiero potem pracowali nad błędami, a one zawsze będą. Chciałabym, żeby po prostu czuli taką akceptację i to, że przy nich jestem, nawet jeżeli coś się wydarzy złego podczas występu.
1: Powiedz mi tak z perspektywy czasu, jak na to patrzysz, ile potrzeba czasu, żeby zobaczyć pierwsze efekty u osoby, która uczy się śpiewać?
2: Bardzo różnie. Czasami jest tak, że przychodzą osoby, które są na 4 lekcjach i okazuje się, że ja więcej nie jestem w stanie z nimi zrobić. Jeżeli są jakieś problemy laryngologiczne albo coś jest z fizjologią, z krtanią, z gardłem, no to odsyłam do bardziej wykształconych koleżanek albo do specjalistów. A są osoby, z którymi pracuję 4 lata i cały czas gdzieś tam musimy kombinować i szukamy tego swojego miejsca i ten progres może jest trochę mniejszy, ale ja zawsze doceniam pracę i chęci. Ale rzeczywiście zdarzały mi się takie osoby, które przyszły na 3 spotkania i ja mówię: słuchaj dziewczyno, jesteś super, nie jestem w stanie pomóc ci w niczym. Albo jestem w stanie pomóc ci w interpretacji, w tym i w tym i w tym, ale wydaje mi się, że jesteś po prostu już, jesteś dziewczyną, która już może stać na scenie. Co nie? Także mówię, to jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo indywidualna sprawa.
1: Powiedz mi, jakbyś miała dać taką jedną radę, taką ogólną, bo wiadomo, tak jak mówisz, jest technika, każdy jest indywidualną jednostką, ale taka jedna najważniejsza rada dla początkujących.
2: No najważniejsze to wyjść trochę z tej strefy komfortu. komfortu. Mhm. Jeżeli chcemy śpiewać, powiedzieć rodzicom, jeżeli to jest dziecko, albo jeżeli jesteś dorosły i się wstydzisz, wykonać ten pierwszy telefon. Wykonać pierwszy telefon i jeżeli nawet nie wiemy do końca, czy to jest to, albo czy my śpiewamy, czy nie śpiewamy, czy co tam w ogóle u nas jest, zgłosić się na konsultację.
0: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się kąpiele leśne, które polegają na głębokim zmysłowym doświadczeniu lasu. Jak takie świadome zanurzenie między drzewami wpływa na nasze zdrowie, redukcję stresu i codzienne samopoczucie? O tym rozmawiałam ze specjalistką w tej dziedzinie, Gabrielą Maciejunas.
3: W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj panią Gabrielę Maciejunas, przewodnika i przede wszystkim pasjonatkę kąpieli leśnych. Dzień dobry, pani Gabrielo.
4: Witam bardzo serdecznie.
3: Temat kąpieli leśnych mam wrażenie, że jest jeszcze mało znany. Chciałam panią zapytać, czym właściwie są takie kąpiele leśne?
4: Taka kąpiel leśna jest, można powiedzieć, bardzo powolnym spacerem w lesie, natomiast nieco innym niż normalny, zwykły spacer. Wykorzystujemy wszystkie zmysły, aby w tym lesie dosłownie się zanurzyć. Tak jak zanurzamy się w wannie ciepłej wody, tak w lesie się zanurzamy wszystkimi zmysłami w tej atmosferze lasu.
3: Padają takie sformułowania, że to jest modna nazwa na spacer po lesie. Czy to jest raczej coś więcej? Skąd w ogóle wzięła się taka praktyka?
4: Jak najbardziej. Tutaj słyszę, że teraz ogólnie w internecie wybrzmiewa taka teoria, że teraz wszystko nazywamy terapią, bo kąpiele leśne łączą się bardzo z terapią lasem. Natomiast tutaj myślę, że do tego lasu bardzo często ludzie chodzą zadaniowo, bo chodzimy na grzyby, chodzimy na spacery, chodzimy z psem, chodzimy zawsze gdzieś tam po coś i mam wrażenie, że nie chodzimy w taki sposób, w jaki chodzimy z przewodnikiem. Więc myślę, że na pewno warto spróbować, żeby taki spacer odbyć, bo jest to na pewno coś innego.
3: No właśnie, niech mi pani powie, jak przebiega taka kąpiel leśna?
4: Ogólnie zaczynamy od wprowadzenia. Muszą być poruszone kwestie przede wszystkim bezpieczeństwa, takie kwestie taktyczne, organizacyjne, gdzie się znajdujemy. To wszystko przewodnik musi przekazać swoim uczestnikom. Następnie przechodzimy do aktywności proponowanych przez przewodnika. Jest to wszystko na zasadzie mogę, ale nie muszę. Jeżeli ktoś nie ma na coś ochoty, to oczywiście nie musi w tym brać udziału i to też jest okej. To jest główny nurt kąpieli leśnych, że idziemy tam dla siebie, żebyśmy skorzystali. Jeżeli czegoś zupełnie nie czujemy, to nie musimy tego robić. Ja zawsze o tym mówię, żeby uczestnik miał ten komfort, że po prostu ja też tak właśnie miałam na tym kursie, że była jedna aktywność z narysowaniem mapy myśli i moja pierwsza taka myśl była, Boże, ja nie umiem rysować. Jak mam coś narysować? Natomiast to przychodzi samo i tutaj też nie używam opisów, jakichś szczegółowych instrukcji, żeby pobudzić tą kreatywność i żeby nie narzucać uczestnikowi, co ma robić, jak ma robić, a to przychodzi samo.
3: Mhm. Niech mi pani powie, jak zaczęła się pani historia z kąpielami leśnymi.
4: Ja ogólnie jestem pracownikiem biurowym, więc jakby miałam niedosyt tego lasu. I tak zaczęłam czytać, co mogę robić więcej poza i tak gdzieś przez przypadek wpadły mi właśnie w mediach społecznościowych te kąpiele leśne. Zaczęłam zagłębiać temat, czytać, obserwować ludzi, profile, które się tym zajmują. No i tak poszło moje zainteresowanie. Zdecydowałam się na właśnie zrobienie takiego certyfikowanego kursu. No i skończyłam go z wynikiem pozytywnym. Także tak to u mnie wszystko się zaczęło. No i teraz praktykuję.
3: A jak wygląda taki kurs?
4: Ogólnie ten kurs, w którym ja brałam udział, to wyglądał w ten sposób, że część było na platformie udostępnionej uczestnikom. Co tydzień odbywały się zajęcia online z przewodnikiem, który nas prowadził i później musimy odbyć taki minimum 3-dniowy zjazd, na którym właśnie była już praktyka. Mhm. I wtedy potem robimy zadania, robimy plan wellbingu, musimy pozytywnie zaliczyć wszystkie tam etapy pytań, no i wtedy dostajemy certyfikat przewodnika.
3: Co oznacza zanurzenie w atmosferze lasu? Zawsze zanurzenie kojarzy nam się z kąpielą, wejściem do wody. Jak to jest w tym przypadku?
4: No właśnie to chodzi o te zmysły. To chodzi o te zmysły, żeby tymi zmysłami poprzez dotyk, poprzez zapach, niejednokrotnie poprzez smak. Nie zawsze jest łatwy smak w lesie, bo nie zawsze mamy, nie każda pora roku gwarantuje nam jakieś owoce, bądź ktoś może nie chcieć zjeść tego, ale mamy swoje sposoby na to. Można poczuć smak poprzez oddech. Także to właśnie te zmysły gwarantują nam ten poziom zanurzenia, czyli takiego wtopienia się, odpuszczenia, relaksacji, głębokiego takiego poczucia. Mam wrażenie, że tak jak w tej wodzie się zanurzamy, to tak samo jest w tym lesie, że to ciało nasze odpuszcza. Ono całym sobą w to wchodzi.
3: Chciałam panią zapytać, jak las wpływa na nasz organizm pod kątem naukowym?
4: Jest to udowodnione naukowo. Te badania były prowadzone w Japonii przez profesora Quinkley i dowiedziono, że właśnie właśnie spada nam kortyzol, redukuje się ciśnienie tętnicze we krwi, regulujemy ten układ nerwowy, odpornościowy. To są takie główne rzeczy, które zostały przebadane. Był to badany poziom kortyzolu przed i po wejściu do lasu i faktycznie te wskaźniki, wszystkie parametry spadały po takiej sesji kąpieli leśnej. I jest ogólnie dowiedzione również naukowo, że 20 minut w lesie korzystnie wpływa na nasze zdrowie codziennie. W lesie bądź w parku, w otoczeniu, w bliskości natury, bo to nie musi być taki gęsty las, nie wiadomo jak. Kąpiel leśną można przeprowadzić nawet w obecności jednego drzewa. Tak na dobrą sprawę.
1: A niech mi pani powie, przytulanie się z drzew.
4: Lubię to pytanie. Bardzo często spotykam się z powiedzeniem właśnie o kąpielach leśnych, to tak, to ci co tam do tych drzew się przytulają. Także ja to bardzo lubię i bardzo lubię prowadzić tę aktywność, bo naprawdę można i wiele uczestników, których prowadzę w tym lesie, nigdy tego nie robiło. I tutaj będąc na takiej prowadzonej kąpieli leśnej, otwierają się na to doświadczenie właśnie z tego względu, że nigdy tego nie robili, bo ktoś ich widział, bo się wstydzili, bo to głupie, bo to źle wygląda, bo to coś tam. Natomiast mam wrażenie, że w tym lesie odpuszczają takie myśli i ludzie naprawdę to robią. To jest coś niesamowitego. Ja wykorzystuję drzewa do aktywności odpuszczenia. Lubię to wykorzystywać w momencie, kiedy proszę ludzi, żeby oddali coś, co nie służy. Mam wrażenie, że na co dzień mamy tyle obowiązków, czujemy się przeciążeni, przebodźcowani, ciągle gdzieś musimy o czymś pamiętać, coś załatwić, coś dowieść, coś przywieźć, odebrać. Cały czas jesteśmy na takim speedzie i mam wrażenie, że w tym lesie możemy odnaleźć właśnie to drzewo, któremu możemy na chwilę chociaż ten nasz codzienny ciężar oddać. I wtedy proponuję, żeby wejść w relację z drzewem w taki sposób, w jaki ktoś to czuje. I naprawdę bardzo często ludzie instynktownie się do tego drzewa przytulają. I jeszcze ciekawa rzecz, na właśnie tym kursie wcześniej wspomnianym, moja prowadząca powiedziała coś takiego, że co mi bardzo utkwiło w pamięci, żeby podejść do drzewa i zapytać o pozwolenie. To mnie tak, Boże, jak można podejść do rosnącego drzewa i zapytać, czy ja mogę się do ciebie przytulić, czy ja mogę przy tobie posiedzieć, czy ja mogę, nie wiem, w jakikolwiek kontakt z tobą wejść. Ona mówi, zobaczysz, to poczujesz. I któregoś razu tak zaczęłam szukać i ja nie wiem, no musi chyba coś w tym być, czy to jakaś taka energia, że zaczęłam podchodzić w tym lesie do kolejnego i faktycznie coś mnie skłoniło, żebym to akurat przy tym usiadła, a nie przy innym. Więc ja naprawdę myślę i czuję, że ta energia gdzieś tam jest, że to się po prostu czuje.
1: No właśnie, wspomniała pani tutaj o obniżeniu kortyzolu, ciśnienia, fitoncydy. Pani Gabrielo, niech pani nam powie, co to jest?
4: Tak, to są związki, które występują właśnie w lesie, które są wydzielane przez drzewa i to one głównie je wdychamy. I one powodują właśnie to obniżenie naszego kortyzolu. To jest już działa, że tak powiem, fizyka, tak? To się dzieje mimowolnie, mimo nas. Możemy być świadomi, że one są, a nawet jeśli nie jesteśmy, to one i tak na nas działają. Są również jony ujemne w lesie, które bardzo pozytywnie na nas wpływają i też tutaj chodzimy, żeby się wyregulować, czyli żeby dojść do tego tak zwanego wyzerowania, bo na co dzień jesteśmy przeładowani tymi jonami ujemnymi. Jest to promieniowanie, kurz, przebodźcowanie, telefony, ekrany, to wszystko. To wszystko nas tam tymi jonami dodatnimi gdzieś tam napędza, natomiast w lesie mamy jony ujemne, które to wszystko równoważą. I to jest też bardzo dobrze na nas wpływa, na nasz układ nerwowy, głównie na kreatywność. Przede wszystkim to jest bardzo mój też ulubiony wątek przebywania, ta kreatywność, to co się otwiera w głowie podczas takich spacerów. To jest coś wspaniałego.
1: No właśnie, a na przykład biorąc pod uwagę taki fakt, jesteśmy w lesie i nagle zaczyna nam się rozwiązywać język. Czy to ma też wpływ na to?
4: Tak, na pewno. Na pewno wszystkie zapachy, które czujemy, które struktury, których dotykamy, te związki chemiczne wyzwalają w nas bardzo często wspomnienia, wyzwalają w nas takie różne jakieś obrazy miłe albo i nawet niemiłe i wtedy naprawdę podczas takiego spaceru przewodnik widzi, kiedy jest ten moment na tak zwany krąg, bo robimy takie kręgi, w których stajemy w kole i każdy, kto ma chęć, oczywiście dzieli się, co poczuł. Może to wyrazić słowem, dźwiękiem, gestem, śpiewem, czymkolwiek chce i wtedy to się uruchamia.
1: Czy można powiedzieć, że te kąpiele leśne to jest w pewnym sensie jakaś taka terapia naturalna?
4: Na pewno. Tylko tutaj trzeba mieć na uwadze odróżnienie kąpieli, już wspomniałam o tym, kąpieli leśnej od terapii lasem, bo kąpiel leśna ma za zadanie bycia tu i teraz. Jest to poprawienie naszego dobrostanu w momencie tego jednego spaceru. Natomiast terapia lasem jest to bardziej złożony proces, prowadzą ją już terapeuci i tutaj wchodzimy już w sfery takie psychofizyczne, nie tylko takie jednostkowe, ale jest to nurt bardzo, uważam, rozwojowy i myślę, że warto skorzystać.
3: Chciałam panią zapytać, czy kąpiele leśne jest to metoda taka odstresowania się dla każdego? Kto najbardziej skorzysta na takiej praktyce?
4: Kąpiele leśne są kierowane do grup takich wszystkich. Każdy może z tego skorzystać, bo dzisiaj mam wrażenie, że każdy gdzieś tam w jakimś stopniu jest zestresowany. Natomiast grupy z wypaleniem zawodowym, przede wszystkim ADHD u dzieci, to reguluje i zaspokaja proces tej nadpobudliwości. Myślę, że zdecydowanie dla każdego. Tutaj nie ma ograniczeń. Jeśli mamy ograniczenia ruchowe, to wtedy organizujemy takie miejsce, żeby te osoby mogły z tego skorzystać. Jeśli nie mamy ograniczeń ruchowych, a na przykład są to seniorzy, to tak przewodnik planuje spacer, żeby nie był za długi, żeby nie był męczący, ale można to przeprowadzić w innym miejscu albo przejść, nie wiem, 100 metrów i to będzie również jak najbardziej doświadczenie, które spełni wszystkie wymogi i oczekiwania uczestnika.
3: Chciałam panią zapytać, czy pora roku ma znaczenie, jeżeli chodzi o kąpiele leśne?
4: Powiem tak, dla mnie ogólnie nie ma, natomiast zimą może być dyskomfort termiczny. Można się do tego oczywiście przygotować, bądź poprowadzić krócej, no ale zima też ma zupełnie inne powietrze, inną temperaturę, to są zupełnie inne doznania, jakich możemy doznać wiosną, latem, jesienią, więc zima ma swój urok i tutaj ja broń Boże nie mówię, że zimą nie chodzimy do lasu, chodzimy jak najbardziej, także nie ma ograniczeń. Uważam, że nie ma ograniczeń. Jedynym ograniczeniem mógłby być taki deszcz i ja osobiście wolałabym odwołać taki spacer i go przyłożyć, gdyby miała być taka mocna ulewa, burza, bo to wiadomo stanowi zagrożenie, natomiast takich ograniczeń raczej większych nie widzę.
3: Tutaj powiedziała pani o deszczu. Pani Gabrielo, jaka jest idealna pogoda dla pani, żeby pójść do lasu na taką kąpiel?
4: Po deszczu przede wszystkim wydziela się geosmina, która ma tutaj duży wpływ i tutaj bardzo dużo uczestników, ludzi. Nie muszą być uczestnikami. Ma te dobre wspomnienia. Nawet moje dzieci mają ten zapach po deszczu, bo ta geosmina jednak te wszystkie mikroorganizmy, które po tej wodzie się uaktywniają, że tak powiem, wydziela ten specyficzny zapach, który bardzo dobrze na nas wpływa. Natomiast ja lubię słońce, lubię też tą pogodę po deszczu. Dla mnie jakby nie ma złej pogody, jest tylko źle ubrany człowiek.
3: Jak musimy się przygotować do takich kąpieli?
4: To są kwestie techniczne bardzo potrzebne i kluczowe. Ja zawsze przed spotkaniem piszę wiadomość do uczestnika, jak powinien się przygotować, co powinien ze sobą zabrać. Nie jest to wymagające, ale zawsze mówię o wygodnym obuwiu, dostosowanym, jeśli właśnie padało, to proszę o jakieś takie nieprzemakalne. Najlepiej ubiór na cebulkę, bo w ciągu tych dwóch i pół godzin może się ta pogoda zmienić kilka razy. Zawsze przypominam o repelentach, jeśli ktoś uważa, żeby się zabezpieczyć przed kleszczami, komarami, bądź tam innymi rzeczami. Kwestie takie techniczne jeszcze zawsze proszę, żeby wziąć coś do pisania. No i coś, na czym można usiąść. Mata, kocyk, jakaś podkładka, cokolwiek, żeby można było chwilę w tym lesie cuknąć.
3: No właśnie, bo powiedziała pani wcześniej o takim kręgu. Jak to wygląda? W trakcie spaceru to pani gdzieś wyczuwa, że to jest teraz ten moment, w którym łączycie się w kręgu?
4: To jest tak, że daje czas na określoną aktywność. No, przywołajmy tą mapę spaceru. I załóżmy, mam to w swojej rozpisce na 15 minut. Rzucam hasło uczestnikom. Uczestnicy zanurzają się w tej aktywności i później umówionym dźwiękiem zwołuję wszystkich do siebie. Tutaj też kwestie bezpieczeństwa wrócę jeszcze, zawsze poruszam takie, żebyśmy gdzieś tam się mniej więcej w zasięgu wzroku mieli, bo ludzie potrafią się w ten raz zapuścić i nie zawsze słyszą to moje przywołanie, że już hola, hola, wracamy. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś mi się zgubił, ale wolę wyprzedzać fakty. I wtedy właśnie spotykamy się w tym kręgu, jak już po tym dźwięku przywołania, to ja wtedy mam taki tak zwany mówiący patyk, kto ma patyk, kto ma głos i dzielimy się naszym doświadczeniem. Właśnie tak to wygląda technicznie. A jeżeli ktoś nie chce, to po prostu przekazuje dalej i nie mówi nic, nie mówi, nie pokazuje. To pełna dobrowola. Ale nie miałam sytuacji, mówię z własnego doświadczenia, żeby ktoś się nie odezwał.
3: Niech mi pani powie, czy jest jakieś ograniczenie ilości osób podczas jednego spaceru?
4: Tak, zdecydowanie, bo tutaj ja takie maks, jakie mam, to jest 20 osób. Nie chciałabym i bałabym się wziąć więcej osób, ponieważ nie chciałabym burzyć komfortu, jaki mogę i chcę zapewnić uczestnikom, ponieważ więcej ludzi, większy chaos, większe jakieś tam szmery, większe prawdopodobieństwo zapewnienia większego terenu do tego spaceru. Nie chciałabym tutaj przez liczbę uczestników zmniejszać ich korzyści. Dlatego dbam o to, takie grupy 10-osobowe to są najbardziej optymalne dla mnie jako jednej osoby, natomiast 20 osób to jest taki, przynajmniej w moim odczuciu i tak jak ja to organizuję, to 20 osób jest na jeden rzut w sam raz.
3: Czy zwiększa się, widzi Pani zwiększone zainteresowanie tymi kąpielami leśnymi?
4: Tak, widzę to głównie w mediach, ale i wśród znajomych, którzy gdzieś tam jak coś usłyszą, to dopytują. I to jest takie naprawdę szczere dopytywanie. Nieraz ktoś tam się zaśmieje o podgrzewanej wodzie, czy tam coś tam, nie? Ale ogólnie tak, tak. Z większością, z którą rozmawiam, to jak widzi mój Instagram, na przykład pytają, Boże, co ty tam robisz z tymi ludźmi, nie? Albo co ty tam teraz w ogóle w tyle się odstawiasz? Także tak. Nawet jak widzę tutaj właśnie Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej, zwiększa się sukcesywnie ilość osób, które przystępują. Także myślę, że zainteresowanie na pewno rośnie.
3: Chciałam Panią zapytać z Pani doświadczenia, jaki jest odbiór uczestników tych kąpieli?

0: sumie powiem szczerze, że uczono, że jednak nasz organizm rano bardziej chłonie te wszystkie rzeczy, które możemy gdzieś tam pozytywnie wykorzystać w naszym organizmie. Znaczy się rano, ostatnio miałam na 12, więc jakby to rano, nie rano, no ale nie robię tego w godzinach popołudniowych.
1: Mhm. Chciałam panią zapytać, bo my mamy taki komfort, że nasz Szczecinek tutaj, że tak powiem, stoi w lasach, a jak może sobie poradzić osoba, żeby znaleźć dobry las, jak mieszka w dużym mieście?
0: Nie musi to być las, już właśnie też o tym wspominałam, że do przeprowadzenia kąpieli leśnej tak naprawdę wystarczy nam jedno drzewo. Często prowadzi się kąpiele leśne w okolicach wody, rzeki, jeziora, to jest w ogóle również rewelacja, to co nam daje natura. Może być to park, może być to nawet własny balkon z roślinami, załóżmy w doniczce. Musi być jakikolwiek element natury, który możemy właśnie tymi zmysłami gdzieś tam sobie przybliżyć.
1: No właśnie, a co sprawiło, że pani zainteresowała się tymi kąpielami?
0: Jestem od bardzo, bardzo dawna związana z lasem i zawodowo i pasjonuje mnie przebywanie. Mieszkamy w okolicy lasu, więc jakby gdzieś tam zawsze ten las przy mnie był. I jestem pracownikiem biurowym. Miałam taki niedosyt bycia w tym lesie i tak sobie po prostu sama dla siebie znalazłam sposób, jak w inny niż w pracy mogę w tym lesie przebywać.
1: Co jest najtrudniejsze w pracy z ludźmi, jak jesteście w lesie?
0: Strach. Ludzie boją się lasu. Jakby tutaj też nie ma się co dziwić, bo gdzieś tam od małego, czy w bajkach, czy w baśniach, czy gdzieś tam w różnych opowieściach, czerwony kapturek, ten las kojarzy się zawsze z czymś mrocznym, zawsze się kojarzy z tym wilkiem z lasu, kojarzy się z kleszczami, z pająkami. Ludzie się tego boją. Boją się bardzo kleszczy i to jest taki główny powód.
1: Jak udaje się pani to jakoś przełamać w tych uczestnikach, na przykład pani kąpieli?
0: Nie mówię o tym, nie przypominam. Ja pytam. Pytam, czy któryś z uczestników się czegoś panicznie boi, bo jakby jeśli to jest jakiś taki prawdziwy, mocny lęk i fobia, no to tutaj wtedy w ogóle fakty byłoby to trudne, żeby taką reakcję opanować, więc jakby wolę tego uniknąć, pytając przed. I jeszcze w tej wiadomości, którą piszę zawsze tam dzień albo dwa dni przed taką kąpielą leśną, to też pytam o strach. Miałam też opracowany taki formularz, który można pobrać przez QR kod i tam też pojawiało się takie pytanie o te fobie, bo nie chciałabym sytuacji, w której na przykład ktoś panicznie boi się dzikich zwierząt, załóżmy, a napotkamy te dzikie zwierzęta. Ja na przykład organizując kąpiel leśną, zawsze dzień wcześniej idę na tą trasę. Po prostu dla samej siebie. Ja to muszę sprawdzić, muszę tam pojechać w teren, zobaczyć co jest, czego nie ma. No i zdarzało mi się najść na koziołka, najść na dziki, więc mam świadomość tego, że będąc z grupą, to się również może zdarzyć i się zdarzyło. Natomiast tutaj myślę, że główna rola jest przewodnika, żeby uspokoić, żeby wiedzieć, jak się zachować i tutaj też od tego jestem i staram się też o tym mówić, bo jakby to jest sytuacja, która może powodować zaskoczenie, strach, a jednak to poczucie bezpieczeństwa i komfortu jest bardzo ważne.
1: Chciałam panią zapytać, czy jeżeli tak, to jak te kąpiele leśne zmieniły pani życie, pani gdzieś jakieś podejście do jakichś spraw?
0: Tak, przede wszystkim tutaj jest możliwość wykorzystania tego w życiu codziennym i dania czegoś dobrego ludziom. Po prostu. Mam trójkę dzieci, które też staram się gdzieś tam cały czas w tym lesie kąpać. Wiadomo, przy dzieciakach odbywa się to zupełnie inaczej. Jest to inna grupa docelowa. Jak najbardziej kąpiele są możliwe, są prowadzone, natomiast tutaj to są dwie oddzielne grupy, dwa oddzielne sposoby prowadzenia i organizacji takich zajęć, ale myślę, że głównie to jest to, że mogę dać coś od siebie dobrego.
1: No właśnie, tutaj przed rozmową jeszcze wspomniałyśmy o grupie dzieci. Ciężko jest skupić dzieci uwagę gdzieś tam w jednym punkcie, czy na dłużej. Jak pani się to udaje?
0: Jest to do wykonania, natomiast wymaga ode mnie zupełnie innego przygotowania. Wymaga zupełnie innych aktywności, innych gadżetów, że tak powiem, które zabieram ze sobą do lasu. Jest to zauważenie, doświadczenie jakiegoś zmysłu i te dzieciaki czasami nawet nie wiedzą, że to się zadziało, a w trakcie zabawy lub jakiejś aktywności jednak się dzieje. Także to jest kwestia nauki przez zabawę. I one mimowolnie gdzieś tam po prostu w tym uczestniczą, nawet do końca nie są świadomi, że w taki sposób korzystają.
1: Pani Gabrielo, powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie możemy panią znaleźć albo jak się z panią skontaktować?
0: Media społecznościowe. Prowadzę profil na Instagramie, nazywa się Za rękę z lasem, jak również na Facebooku.
1: Jaką jedną prostą rzecz może zrobić słuchacz, aby poczuć korzyść z lasu, jeżeli ma tylko 15 minut?
0: Albo aż,
1: okej. Okay.
0: Ja tutaj proponowałabym, jeśli ktoś lubi, to zamknąć oczy i pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, to oddech. Po prostu usiąść, dać sobie chwilę, znaleźć miejsce i pozwolić sobie pooddychać. To jest taka moja pierwsza rada, żeby odpuścić głowę, odpuścić myśli, co jest bardzo trudne.

0: Ja osobiście mam ogromny z tym problem. Zanim wejdę w te pierwsze takie, że tak powiem, nawet pół godziny, to żeby się odłączyć, żeby przestać gadać, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. W dzisiejszych czasach po prostu dla zabieganych ludzi jest to bardzo trudne, więc te 15 minut uważam, że można poświęcić śmiało na oddech i na przykład skupić się na dźwięku. I tylko na dźwięku, na niczym więcej. Chwilę pooddychać i skupmy się na tych dźwiękach bliżej, dalej, może gdzieś przy ciele, może gdzieś w ogóle. I wtedy któryś dźwięk, jeśli nas przyciągnie, to pozostać z nim na dłużej. I minie 15 minut, tak.
1: SK Szczecinek.
2: A jeżeli o lasach mowa, to nie możemy nie wspomnieć o Szwajcarii Połczyńskiej. Jej trasy rowerowe to totalny strzał w dziesiątkę. Czekają na was tam zarówno proste asfaltowe ścieżki po dawnych nasypach kolejowych, jak i leśne pagórki dla tych, którzy lubią wyzwania na dwóch kółkach. A o ścieżkach rowerowych Szwajcarii Połczyńskiej rozmawiałam z Pawłem Zastawnym. Posłuchajcie.
3: W naszym studiu gościmy dzisiaj Pawła Zastawnego z Urzędu Miasta Połczyn-Zdrój. Cześć Paweł.
4: Witaj, cześć, witam również słuchaczy.
3: Dzisiaj poruszymy temat, który w zasadzie jest bardzo na czasie. Mamy wiosnę, czyli ruch rowerowy się zaczyna. Jeżeli chodzi o Szwajcarię Połczyńską, czyli region, który potrafi nas zaskoczyć, powiedz mi, jakie są główne szlaki w Szwajcarii Połczyńskiej?
4: No Jezu, tych szlaków jest tam naprawdę sporo. Ja myślę, że ten region też przyciąga właśnie rowerzystów tym, jak ukształtowany jest ten teren, bo ta nazwa Szwajcaria Połczyńska nie bierze się znikąd, bierze się właśnie z tego, że mamy tam bardzo duże przewyższenia. Tam jest naprawdę, naprawdę potrafią być strome te ścieżki rowerowe i podjazdy. Ale jeżeli pytasz o te główne szlaki rowerowe, no to tutaj na początek powiedzmy o tym starym szlaku kolejowym. To jest ścieżka rowerowa, która prowadzi z Połczyna-Zdroju do Złocieńca i ona wiedzie właśnie po starej linii kolejowej. I to jest super rozwiązanie, to jest bardzo bezpieczne rozwiązanie, bo to jest taka ścieżka rowerowa, która jest, nie jest zbyt wymagająca. Mogą z niej korzystać rodziny z dziećmi. Jedziemy z dala od szosy, ale jedziemy tymi najpiękniejszymi terenami, które możemy sobie tam właśnie zobaczyć. Niesamowita trasa widokowa. Warto tam wpaść, żeby się nią przejechać. Na tej trasie znajdują się też takie punkty przystankowe, gdzie rowerzyści mogą sobie odpocząć. Warto na ten stary szlak kolejowy zajrzeć. Następna ścieżka, druga, bardzo podobna, to jest ścieżka wiodąca z Połczyna-Zdroju do Świdwina. Ta ścieżka łączy Połczyn-Zdrój ze Świdwinem, miastem powiatowym. Ona również jest dla rodzin z dziećmi. Zresztą te trasy tak naprawdę, oprócz tych tras MTB, one są bardzo turystyczne, niezbyt takie wymagające i można korzystać. Zarówno ci rowerzyści, którzy są zaawansowani, jak i ci, którzy uprawiają ten sport, że tak powiem amatorsko, spokojnie w Szwajcarii Połczyńskiej znajdą coś dla siebie. Kolejny to jest tak zwany czerwony szlak. On tutaj wiedzie do samego serca, do Doliny Pięciu Jezior. To jest ta trasa, która wiedzie tutaj z Połczyna-Zdroju w stronę Czaplinka. Niesamowite, naprawdę niesamowite miejsca, które możecie tam zobaczyć. No ten szlak jest nieco bardziej wymagający. On ma długość 34 km i tam rzeczywiście możecie się już namęczyć. Możecie wjechać na przykład na wzgórze, które ma ponad 219 metrów wysokości nad poziomem morza, bo takie wzgórza u nas też na naszym szlaku się znajdują. No i kolejny szlak, to jest szlak niebieski Pradoliny Dębnicy. To jest taka ścieżka, która jest łatwa, niezbyt wymagająca. Można się tam spokojnie wybrać z dzieciaczkami. Ona liczy około 33 km, zatem to nie jest jakaś taka straszna odległość do pokonania na rowerze. No i generalnie jeszcze zapraszamy wszystkich na tak zwaną Połczyńską Gardę. No ale tutaj już trzeba się zastanowić, jeżeli chcecie tam wjechać, bo tam przewyższenia potrafią przekraczać 800 metrów. Jest to trasa bardzo wymagająca. Tam właśnie odbywa się ten słynny maraton MTB po Szwajcarii Połczyńskiej i to jest generalnie impreza, która ma rangę imprezy Mistrzostw Polski. No ta impreza odbywa się tam właśnie dlatego, że te tereny są trudne, wymagające. Inaczej rowerzyści by tam nie przyjeżdżali. Co roku to w tej imprezie udział bierze około 300 rowerzystów i jest to taka polska topowa czołówka. Tam naprawdę można zobaczyć świetnych zawodników. No oni przyjeżdżają właśnie tylko i wyłącznie dlatego, żeby pościgać się na tych niesamowitych trasach. No i tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o tym szlaku R20. To jest taki, można powiedzieć, międzynarodowy szlak. On wiedzie aż z Trójmiasta po granicę polsko-niemiecką w okolicach Szczecina. Docelowo ten szlak jest cały czas rozbudowywany. Ma się rozrosnąć aż do Berlina. Czyli już niedługo będzie można rowerem sobie pojechać z Trójmiasta do Berlina. No i właśnie ten odcinek, który wiedzie przez Szwajcarię Połczyńską, jest przez rowerzystów uważany za jeden z najbardziej atrakcyjnych. Właśnie ze względu na te piękne tereny, te pagórki, te doliny, jeziora, rzeczki, które możemy tam sobie oglądać. No to z grubsza tak wyglądają te szlaki w naszej okolicy.
3: Co sprawia, że Szwajcaria Połczyńska jest tak wyjątkowym miejscem na mapie?
4: Przyroda, wydaje mi się. Przyroda. To, z czym mamy tam do czynienia, to są tereny polodowcowe, bardzo mocno zmienione przez lodowiec i przyroda. Przyroda i jeszcze raz przyroda. To trzeba, bo my o tym opowiadamy, my nie możemy tego pokazać, ale jeżeli chcecie przyjechać i to zobaczyć, to naprawdę robi to ogromne wrażenie. Cały ten teren Szwajcarii Połczyńskiej jest po prostu przepiękny.
3: No właśnie, powiedz mi, nasz mikroregion jest nazywany rowerowymi górami północy. Mhm. Czy ty się z tym zgadzasz?
4: Ja się zgadzam w zupełności. Szczególnie te tereny właśnie w okolicach Połczyna, Zdroju, one są takie. Ja tutaj może spotkaliśmy się, żeby porozmawiać trochę o tych naszych szlakach, ale one są bardzo podobne do tych, które mamy w okolicach małych sfornych gaci na Kaszubach. Wiem, że wiele osób tam jeździ właśnie na te szlaki rowerowe, ale ja zachęcam też do odwiedzenia Szwajcarii Połczyńskiej, bo te szlaki są równie urokliwe i są naprawdę bardzo ładne. I każdy, przede wszystkim każdy rowerzysta, czy ten taki amator, czy ktoś bardzo zaawansowany, znajdzie coś dla siebie. I nieważne też, jakim rowerem jeździcie. Tam są ścieżki asfaltowe, są ścieżki leśne i naprawdę można się poruszać każdym rowerem.
3: A powiedz mi, czy uważasz, że któryś z tych szlaków, które wymieniłeś, cieszy się największym zainteresowaniem wśród rowerzystów?
4: Wydaje mi się, że te szlaki cieszą się bardzo podobnym zainteresowaniem. Ta ścieżka rowerowa między Połczynem, Zdrojem a Złocieńcem. Ona się cieszy takim dużym zainteresowaniem. Jak się przyjedzie w weekend do Połczyna, to można zobaczyć bardzo dużo samochodów, na przykład z Trójmiasta, z bagażnikami rowerowymi. Tak, i ci ludzie jeżdżą tam po okolicy. Oni przyjeżdżają miło spędzić czas, odpocząć. W wielu miejscach są tak zwane punkty przyjazne rowerzystom. To są różnego rodzaju wiaty, miejsca, gdzie możecie sobie zrobić piknik. Cały czas również trwa oznakowanie tych szlaków. No bo w niektórych miejscach te szlaki rzeczywiście nie są gdzieś tam super oznakowane, ale to jest cały czas proces, aby te szlaki jeszcze jak najbardziej były urozmaicone. Są mapki, które można dostać m.in. na przykład w Urzędzie Miasta, materiały promocyjne dotyczące tych szlaków. My będziemy również w najbliższym czasie sporo rzeczy umieszczać w internecie, żebyście mogli Państwo znaleźć ten szlak, który na Wam najbardziej będzie odpowiadał.
3: Chciałam Ciebie zapytać troszkę o szczegóły tego czerwonego szlaku Szwajcarii Połczyńskiej. Jakie techniczne wyzwania stawia przed rowerzystami ten szlak?
4: No przede wszystkim to są te przewyższenia, o których ja mówiłem. No trudne podjazdy, trudne zjazdy. Cała trasa liczy 34 km długości i powiem Wam, że naprawdę można się tam zmęczyć. Jeżeli jedziecie tam, to zabierzcie ze sobą jakąś wodę, jakieś przekąski, bo naprawdę się zmęczycie. To jest w ogóle szlak, który prowadzi przez bardzo piękne miejscowości, takie jak Ogartówko, takie jak Lipno, takie jak Nowy Toporzyk. Warto się tam też na chwilkę zatrzymać, zobaczyć te mniejsze miejscowości Szwajcarii Połczyńskiej. A uwierzcie mi, tam naprawdę jest co oglądać.
3: Te szlaki troszeczkę się od siebie różnią, jeżeli chodzi o technikę. Jakiego typu rower jest najlepszy na jakie szlaki? Czy bardziej szosa, czy gdzieś gravel, czy może wyłącznie MTB?
4: Szosa, gravel i MTB. Tam znajdziecie naprawdę wszystko. Część szlaków są to szlaki asfaltowe, tak jak mówiliśmy. Ich jest bardzo dużo generalnie. Są te szlaki, tak jak ta Połczyńska Garda, gdzie to jest szlak, który wiedzie no typowo po górach, typowo w lesie, typowo tak offroadowo, można powiedzieć, że wiem, że nie zawsze lubimy używać tego słowa, ale tak naprawdę jakikolwiek macie rower, jakimkolwiek rowerem jeździcie, wpadnijcie, bo znajdziecie szlak dla siebie tak naprawdę.
3: Wspomniałeś już tutaj właśnie o oznakowaniu i o infrastrukturze odpoczynkowej. Na jakim ona jest poziomie, jeżeli chodzi o te szlaki? Czy można znaleźć dużo takich oznakowań i dużo właśnie takich miejsc, gdzie można sobie przysiąść i odpocząć?
4: Tych miejsc jest ich coraz więcej tak naprawdę. One powstają z reguły właśnie w tych miejscowościach, w tych mniejszych wioskach. To są takie wiaty różnego rodzaju, miejsca piknikowe. Bardzo często są na przykład jakieś place zabaw, jakbyśmy jechali z dziećmi, żeby te dzieciaki na chwilę z tego roweru się oderwały, zajęły się czymś innym. Cały czas ta infrastruktura jest rozwijana, cały czas prowadzone są inwestycje właśnie, żeby to wyglądało jak najlepiej, żeby było jak najlepiej oznakowane. No wiadomo, że te inwestycje wymagają też pieniążków, a te pieniążki skądś trzeba pozyskać, no bo one niestety nie spadają nam z nieba, ale cały czas tutaj Urząd Miasta stara się pozyskiwać te środki i cały czas rozwijać te trasy rowerowe, no bo one powoli stają się, można powiedzieć, takim produktem turystycznym właśnie Szwajcarii Połczyńskiej.
3: No wydaje mi się, że Połczyn tak, okolica Połczyna to jest chyba właśnie takie zagłębie tych pięknych takich widoków.
4: Tam momentami naprawdę jest jak w Szwajcarii, jak się jedzie i widzicie dolinę, gdzie jest łąka i na tej łące możecie zobaczyć krowy na przykład, które tam się wypasają. No wygląda to fantastycznie, naprawdę trzeba przyjechać, zobaczyć te tereny. Dużo fantastycznych, krętych, pięknych dróg. Tak.
3: Jeżeli chodzi o widoki, chciałam Cię zapytać, jakie punkty widokowe albo rezerwaty przyrody na tej trasie musimy odwiedzić?
4: Co? Ja myślę, że musimy odwiedzić na pewno Dolinę Pięciu Jezior, tak? To jest takie urokliwe miejsce, trzeba to zobaczyć. Najładniej wygląda to z góry, możecie Państwo znaleźć zdjęcia robione dronami właśnie tego miejsca. Wygląda to po prostu przepięknie, to są drogi, które wiją się między jeziorkami. I to jest taki chyba unikat na skalę, że tak powiem, nawet ogólnopolską, o ile nie światową, ten taki przyrodniczy. No to jest na pewno punkt, który gdzieś tam musimy zobaczyć. Ja powiem szczerze, że ja tą Szwajcarię Połczyńską odkrywam dopiero od niedawna i ja jestem zachwycony, więc ja wszystkich takich ścieżek i duktów jeszcze nie znam. Natomiast gdzie byśmy nie podjechali, obok Połczyna, do jakiejkolwiek miejscowości, jest naprawdę bardzo ładnie.
1: SK Szczecinek.

Lexa, smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

nie Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: SK Szczecinek. SK Szczecinek.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, ja nazywam się Mati Fuczyło. Jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych kawałków. Jak zawsze to wy decydujecie o tym, który kawałek ląduje na którym miejscu. SK.pl, tam to robicie, SK.pl, tam głosujecie. A w studiu SK, w studiu Rap 20, no chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115, siemanko.
4: Siemanko, witam.
3: Vivi Simon też tu
4: siemanko.
3: Jest.
4: Siemanko.
3: No i Palar.
5: No witam serdecznie.
3: Gotowi jesteście?
5: Tak jest.
4: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
3: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim.
4: Poznasz prawdę.
3: Tym, poznam prawdę. Prawda o California Records wycieknie właśnie dziś. To jest Rap 20, my zaczynamy, odliczamy 20 kawałków. Na początek chcę więcej od Fuka i Jajliwki, to jest pierwszy z tych numerów.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.
0: 20.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Radio SK 19.
1: Welcome to the Crack House.
2: Czekam na ciebie gdzieś pod palmą, kostium Elvi w ręce trapon. Baby, zadzwoń, rzuć mi hasło, odleć

0: White 2175, Vivi Simon i Polar w studiu Radio SK. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to wesce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
1: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
0: Po drodze, wszystko po drodze.
2: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką... odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
1: Właśnie, no, właśnie. Tym bardziej, że ja kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
0: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
1: Dokładnie.
0: Palar jest cicho, obawiam się,
3: audycji.
0: Że ty... Obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
3: ciebie?
0: Mnie wygryźć?
3: No. Nie, na twój głos, ja bym nie konkurował z takim.
0: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whiter 2175, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tam na miejscu, miałeś
3: lip-sync, tak zwany,
0: sporo do czynienia. Lip-sync był nagrywany.
1: Natomiast nie było jakie.
3: Bo takie klaskanie.
0: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
1: Tak, tak nawet przybrałem taki kostium.
2: Skin. Garnitur
1: teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
0: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
1: No, stary. Dominacja.
3: Się chyba,
1: genetyczna.
2: No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami takimi luźnymi trackami wrzucanymi tako. No, a zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
1: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak, wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, California Love tak naprawdę największy hit, to była ostatnia.
2: To dosłownie zostało zrobione... Tak.
1: Z tydzień przed wylotem.
2: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
3: Tak, bonus tracek.
2: Tak, jako bonus tracki, ale
1: nawet klip zrobiliśmy.
2: Klip nakręciliśmy.
1: Okay. Oh, wow. Ale fajna nuta w ogóle.
2: Tak,
3: fajna.
2: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajne
1: takiego,
2: będzie,
1: nie? Z pamiątkę od razu.
2: No, tak taka, wiesz.
1: Tam nakręciliśmy ten teledysk.
2: Tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
1: No i my nasze solówki
2: też. No, chłopaki oczywiście swoje solówki by ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
3: Tak jest.
2: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty dwa dni temu, przecież co wyszło, trzy dni temu.
0: Gramy miejsce 17, zaraz wracamy do rozmowy i pogadamy i zagramy też już kawałek wspomniany.
4: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Voulez-vous coucher avec moi?
1: Rap 20 w Radio SK. Głosuj na SK.pl 16.

0: To jest rap 20 w studiu Radia SK California Records, czyli Palar White 2115 i Vivi Simon. Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whitechur mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który kurczę sprawia. California Records, to wszystko.
1: Cholera, otóż. Może rzeczywiście.
2: Masz nas.
1: Nie?
0: Mam was. Czyli to jest ten master plan. Trzeba wrzucić Kalifornia do...
1: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu to, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no...
3: Fajna emocja.
1: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing. Jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak.
0: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love to jest ten moment?
3: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
0: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
3: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
2: Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy tak kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj i mówimy kurde, no,
3: Nie tym razem.
2: Nie tym razem, nie? Ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
1: Nie tylko o to chodzi.
2: Jakby jest wiele, wiele tych wytycznych. Wiele, kurwa, masz słowa mi
0: zobaczyć. Czynników.
1: Czynników, wpływów.
2: Tak, wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces. Ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz, każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
1: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
3: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
2: Tak, no to jakby, wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało. Convict Music, no.
1: Dokładnie.
2: Do tego tak to wygląda. No.
0: Convict Music, ale słuchajcie, pojawił się też Hustler. Moje pytanie brzmi, czy zagramy Hustlera premierowo w Radiu SK, bo California Love to już nie jeden raz był numer jeden rap 20. Może no, to też będzie. Sprawdźmy, czy to jest ten moment.
2: No to słuchaj, to ty nam powiedz.
0: Czy nóżka zabuja, czy nóżka pójdzie w ruch. Gramy w takim razie Hustler, Vivi Simon, White 2115. Najwyższy czas.

0: Alkohol to niż wódkę, moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem wolałem, muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK 14.

0: Trzeba powiedzieć, że niezła ekipa dzisiaj w studiu Rap 20, chyba największa w ostatnim roku, to na pewno. Vivi Simon, White 2115 i Palar w studiu. Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza. Moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
1: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
0: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że teraz czas na Hustlera.
1: Wypadałoby. Fajna pioseneczka, nie?
0: Fajna pioseneczka.
2: Motywująca.
1: Motywująca, tak.
0: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę. Natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
1: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
3: Klipy. Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
1: tak,
3: co?
1: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni tydzień był taki.
2: Tak, bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, a ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
3: Ale i tak się nagrało.
2: No i tak się nagrało, ale właśnie ten 4. tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea, kurwa, i jakieś inne takie rzeczy.
3: Zajebiste.
2: Fotę z dinozaurem, a Palar żywym.
1: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
2: Zamknęli, ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, ze szczelbami i mówią, no panowie,
3: nie będę mówił jak.
2: Nie będę mówił jak, nie?
1: A to wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują. I zamknięty Wielki Kanion.
2: A jeszcze, to jest w ogóle, to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało. Jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy i tak patrzę, te góry tam są jakieś, nie? Ja mówię, co to kurwa jest, nie? A tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
1: Tak,
2: i blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień. Jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny.
0: Ja już myślałem, że to jakaś fatamorgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Słuchajcie, zaraz pogadamy jeszcze więcej o tym. W ogóle mam miliard pytań związanych z miliardem rzeczy. Zagrajmy teraz kolejne miejsce Rap 20, a ja zaraz będę zadawał te wszystkie pytania.
4: Rap 20. Głosuj na SK.pl 12.

0: nachylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To jest Rap 20. Dzisiaj jesteśmy w słonecznej Kalifornii i to niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie. Kalifornia jest z nami, to jest Rap 20. To jest Eska w studiu Whitechor, Palari, Vivi, Simon. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
3: oczywiście,
2: scenograf.
3: Oczywiście, tylko nie, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
2: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... Początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się,
3: tak.
2: Następnie z kolei rezygnuje,
3: chodzi.
2: Tak? Ty tłumaczysz to.
3: Tak, ja to wymyśliłem.
2: Tak, o, Whitechor chyba nie jest zachwycony tym.
3: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
4: Nie będę mówił jak.
2: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
3: Nie mogę mówić takich rzeczy.
4: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
3: Może go użyjemy kiedyś, do innego klipu go użyjemy.
4: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese.
2: Scorsese czeka.
4: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał, okay. Wiesz o co chodzi, ogarniał, no to yes. Ktoś by mu ten pomysł zwinął.
3: Okay.
4: Patryk Wega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
5: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
2: Pozdrawiamy, tak. Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
5: Palaro
2: temat tego.
5: Sorrentino.
3: Właśnie
2: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. Znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
3: Jest dużo, jest jeszcze Palaro Pereira.
2: No,
4: znany piłkarz.
5: A bo to on ma po prostu andaluzyjskie korzenie.
3: Tak.
2: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
5: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
2: No pewnie.
4: Spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
2: widziałeś. Widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
4: Nie bój się, Maula, nie bój się.
5: Jak ten, jak Lil Durk
4: tak,
5: King Von, tak?
4: Tak, dokładnie ta scena.
5: Chciałem no, właśnie
4: tak,
5: otworzyć. Tak.
2: Odpowiedzieliśmy to.
5: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać to, że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. Trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce w takim naszym
4: I co innego niż ty masz też.
5: I co innego niż
4: płycie,
5: ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę no, jest różnie. No i tyle.
4: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest. Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy
5: jakąś
4: pomysł,
5: treść też.
4: Mamy treść. Ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

zamienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No po 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie

0: końcu. Trzęśnij bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Do tego trochę dymu. A się zgubisz, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: To jest koszt bycia boss, to jest kawałek, który dzisiaj wylądował na 8 miejscu Rap 20, a w studiu, no też można powiedzieć bossy, chociaż bardziej hustlerzy dzisiaj, ekipa California Records. Muszę wam powiedzieć, że jestem oczarowany naszymi rozmowami poza anteną. Tutaj dowiedziałem się już wiele o pracy Vivi Simona w radiu, natomiast trochę chciałbym się dowiedzieć więcej, no bo Łajciora znamy już od lat z hitami, natomiast was, panowie, teraz poznajemy w tej opcji właśnie California Records i to, co jest moim pytaniem, to jest to, skąd się wcześniej wzięliście, na przykład ty, Vivi Simon, wiem, że ksywa była kiedyś inna, nie wiem, czy tak, chcesz, tak, żebym ją tak wypowiadał, czy nie.
2: Zostawmy ksywki dla digerów, niech oni tam,
3: ja już nie podpowiem.
2: Niech oni
4: tam... Abonent.
2: Tak, chłopaki, ale to akurat nie była moja najpopularniejsza, no to po prostu to jest ta, którą wykopali. Nie,
1: witamy abonenta i konsumenta, pozdrawiamy.
2: Tak, to zostawmy dla tych, którzy tam szperają, na pewno znajdą, miałem dwie ksywy wcześniejsze, no i tak, no skąd się wziąłem, kurczę, no ja robię muzę, no tak naprawdę wszyscy, jak tutaj siedzimy, to robimy muzę podobny chyba czas, no wiadomo, Seba tutaj udało mu się osiągnąć wielki sukces, no dużo wcześniej, tak, my tak naprawdę dopiero teraz, bo jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku, Seba jest 2 lata starszy ode mnie.
3: No i jeszcze Palar w moim wieku, nie? Ja ja za pierwsze nuty robiłem w jakimś 2010 roku.
2: No właśnie, no to ja podobnie, tak, zaczynałem we wsi Wapnica. Nikt tam nie rapował.
1: Pozdrawiamy Wapnicę.
2: Pozdrawiam Wapnicę. No ostatnio sobie robiłem tam fotę z moim sąsiadem, który taki mały był.
1: A teraz już taki duży.
5: Ale jest podobnie, Łajcior też masz 3 ksywy.
2: Tak.
1: Przypomnijmy,
2: tak,
1: ksywy Łajciora.
2: Tak,
1: powiesz? Nie zrobię tego.
5: Ja akurat wytrwałem przy jednej.
2: Nie, no bo to masz na idealne
5: rzeczy. A nie,
2: DP.
5: No gdzie? DP to był mój login do komputera na informatyce.
1: No, może były numery.
5: A byłem. No. Miałem. Nie, ale to jak miałem, no to rzeczywiście.
2: Digital Palace.
5: To były rzeczywiście, miałeś rację.
1: Digital Palace.
5: 14, 15, miałem 14 lat.
2: To miałeś DP?
5: To było.
2: Johnny Deep. No i właśnie tak to było. Jestem właśnie z tych okolic stargardzko-szczecińskich. No i tam sobie robiłem muzę. Tutaj jak chłopaki ostatnio mogli właśnie usłyszeć wykopane przez...
1: Abonent.
2: Tak, przez kurczę... Ale siedzi w głowie, dokładnie. Wykopane przez ludzi rzeczy. No i tak sobie robiłem tą muzę, robiłem. Nawet też na starej jeszcze ksywce udało mi się być na...
5: Powiesz jakiej?
2: Nie, będę tego mówił, zostałem to dla ludzi. Na jakichś takich większych kanałach.
1: Znajdą się tacy. Znaleźć.
2: Udało mi się na jakichś większych kanałach tam być, ale no niestety bez większego sukcesu. Jak sprawdzam to dzisiaj, to rozumiem dlaczego. Miałem nawet właśnie jedną taką, co już zdjęli z tego kanału, o którym mówię, ale nie będziemy promować. To tam nawet miałem chyba, nie wiem, jakieś 60 tysięcy wyświetleń.
3: Nie, a wczoraj premiera, pojechaliśmy do studia, wiesz, szampany, słuchaj, tutaj te wiesz, cała celebracja jakby tego tak momentu, jest. Nie? No to właśnie był moment, gdzie ja sobie siedzę w telefonie i mówię,
1: posłuchajmy,
3: ja go troszkę tutaj jeszcze, wiesz, zanim wybije północ, to nie...
1: Pokręcę.
3: Tak. I właśnie ten, i pamiętam, że rzuciło mi się w oczy, że jedna nuta miała 80, chyba 3 tysiące wyświetleń.
2: No, ale to pewnie po latach, milionie lat.
3: 10-11 lat pewnie.
5: To nie była ta nuta, spal moje zdjęcia, nie chcę pamiętać.
2: A, no to akurat twoje tak zwane...
5: Nie, to miało max 18 wyświetleń.
3: Tak.
1: Gramy w takim razie kolejne miejsce Rap 20, wracamy za chwilę. Nie wypowiemy ksywy Łajciora, nie wypowiemy też już żadnej innej ksywy chyba.

0: sos. To jest Rap 20. Dziś w studiu cały czas ekipa California Records. Kilka dni temu na Insta California Records widziałem taki post z hasłem, a raczej rolkę z hasłem Ostatnia Kalifornia w te wakacje, koncertowa oczywiście, ale sezon koncertowy to chyba udany był teraz, co? Jak tak spojrzeć.
1: Oj, powiem super, ci szczerze, no masakra, nie? Autentycznie to jakaś chyba najfajniejsza trasa, jaką miałem w życiu, nie? Że zarówno, jakby każde show się udało, tak. Każde show było, mimo że setlista była dość podobna wszędzie, nie? No. Ale ja uważam, że każde show było jakieś wyjątkowe, taką wyjątkową emocję, każda oczywiście pozytywna ta emocja, ale takie wyjątkowe emocje na każdym kroku nas spotykały.
2: Też się trochę co innego zawsze działo.
1: Tak, właśnie to mam na myśli, że one niby były takie same, ale inne, nie.
2: Tutaj ten Nadaś, tutaj ten. Tak. Tu raz nam się na scenie jakby stół spod DJ-ki zawalił.
1: Tak, no. Bo tak trapowaliśmy tam, chłopaki, bo wzięliśmy więcej osób na scenę tam tak na tył. No tak trapowali, że normalnie ten stół DJ-ski się rozsypał. Tak. Pawciu, pijem beat to w powietrzu, łapie
2: laptopa,
1: to wszystko łapie, a koncert gra, nie przerwał koncertu, nie? I gra dalej, nie? Show must go on, jak to mawiają.
3: Niestety Szymonkowi się stage divingu nie udało zrobić.
2: A no to tylko tego nie zrobiłem, bez hitu.
0: Bo nie udało, bo nie złapali, czy nie udało, bo nie skoczyłeś?
2: Nie, po prostu byliśmy za każdym razem troszeczkę za tak, daleko, za daleko. Od ludzi, ale może jeszcze w tym roku na koniec.
0: Tu się pojawia moje pytanie, co oznacza na koniec?
1: No słuchaj, no na koniec, na zasadzie, bo ogólnie trasa się, ten prosty tak rozdarty tur się skończyła w Opolu. Była to letnia trasa, po prostu stricte letnia trasa, którą rozpoczęliśmy jakoś w maju, kwiecień, maj.
2: Jak wróciliśmy w sumie od razu.
1: Ze Stanów.
2: Od razu z samolotu właściwie.
1: To było super. To jest mocna historia, nie? Wróciliśmy ze Stanów, nie? Lecieliśmy, no 10 godzin około się wraca, nie? Wróciłem tylko do domu, zrzucić bagaże, szybka przepłuczka, podchlapka tak zwana szybka, przebiórka i stary na koncert, bo była impreza Greyla w Jabłonnie. Jabłonnie się mówi, chyba nie w Jabłonnej. No pałac. Taki był i tam dosłownie stary z samolotu, my graliśmy California EP, tak wiesz, California EP, tak elegancko na świeżo, nie?
2: Na świeżo. No.
3: A z tym i tam na koniec wjechała California od razu.
2: Ta. Już wtedy tak mamy, okej.
1: I słuchaj, a na koniec oznacza to, że mamy zabukowane jeszcze jakieś kilka koncertów pod koniec tego roku, jakieś pojedyncze sztuki, ale one nie są już zrzeszone pod żadną trasę, jakby stricte. Dlatego Szymonek tutaj jeszcze ma okazję nadrobić ten stage diving. No a nie dało się tego stage divingu, dlatego, bo graliśmy bardzo duże sztuki na bardzo dużo osób z dużą pirotechniką i tak dalej, więc stąd
2: dobra,
1: tak to wyglądało.
2: W Łodzi zrobić stage diving.
1: To byś pół godziny by cię tam na tym stage divingu
0: Było bardzo dużo. Końca nie widać, co?
1: Nie było widać końca.
0: Falar, powiedz mi proszę, ty też się pewnie odnajdujesz dobrze.
3: Stage diving już robiłem.
0: Stage diving robiłeś, ale koncertowo się dobrze odnajdujesz. Co jeszcze? Co jeszcze? Na co czekać?
3: No jeszcze niedługo trzeba wydać.
0: No właśnie, i co? Nie powiesz mi pewnie kiedy, co?
2: Bo wiadomo jak.
3: No nie wiem, czy mogę.
0: Spójrz na szefa.
2: Powinieneś chyba.
1: Ja tylko trzeba lekko nakreślę, żebyś wiedział, w którym kierunku iść. Kwestia jest taka, że mamy nutę zrobioną, chcemy ją wydać, nie?
3: I no gdzieś sobie tam lata.
1: Tak, już snippecik sobie lata, gdzieś tam ludzie już się zaznajamiają z tym i fajnie kręci się to. Teraz jeszcze tak dat nie będziemy, nie chcemy rzucać, no bo wiesz, w tym momencie jesteśmy sfokusowani mocno na nowym singlu, jakby na Simona ze mną, na Hustlerze.
0: Wpadajcie częściej, wpadajcie przy wszystkich premierach, mam nadzieję, gracie wszystkie, więc zaglądajcie. Rap 20, głosujcie na Hustlera aktualnie. Panowie Vivi Simon, White 2115 i Palar, gośćmi Rap 20. Dziękuję.
1: No jak, sprawdzajcie wszyscy Hustlera. Pow, bang.
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 5

Za nami miejsce czwarte to tym razem Jabson, Hellfield i Sentino z kawałkiem Sopot i to też kawałek, który powstał przy okazji festiwalu w Sopocie, a więc Top of the Top Sopot Festival. Jabson i Hellfield mieli okazję zagrać ten kawałek na żywo. Wcześniej na miejscu piątym MJ Deli i Deli Supreme. Fajnie widzieć, że ten kawałek tak mocno rozkręca się i tak mocno idzie do góry. To nowość, która od razu zadebiutowała na miejscu piątym. Fajnie, że głosujecie, tym bardziej, że MJ Deli dopiero wdziera się na scenę. Trzymamy kciuki za kolejne ruchy, a ja teraz mówię o tym, kto dzisiaj na miejscu trzecim. Skok duży z 11 na 3. O co chodzi? Nic nie mija.

nie mija i Rap 20 też jeszcze nie minęła. O co chodzi dzisiaj na miejscu trzecim? Ja zanim powiem, co dziś na drugim, to wspomnę jeszcze o nowych propozycjach, które czekają na was na sk.pl, na które możecie głosować. To między innymi Ginie za mnie od O co chodzi wspomnianego, a do tego Mata z Łajciorem 2115, który przed momentem dosłownie był jeszcze w tym studiu. Czas na miejsce drugie, to tym razem duet Gips i Kukon. Ty masz bez zmian. Tydzień temu to było również drugie miejsce.

0: Lips i Kukon tym razem na drugim miejscu rap 20. Oni cały czas trzymają się bardzo wysoko, cały czas, bo przed tygodniem to również była dwójka. Ja nazywam się Mati Fuczyło, dziękuję wam za dzisiaj, a dziękuję wam już teraz, bo w końcu właśnie teraz zagramy pierwsze miejsce rap 20. Głosujcie na sk.pl, słyszymy się dokładnie za tydzień, być może też z gościem, być może z bardzo fajnym gościem, ale zanim, no to zagrajmy. Miejsce pierwsze, skok z 8 na 1, Kini Zimmery, ta sama.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl, numer 1.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.